0: Podcast o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Matea Petelska-Althammer.
2: Gospodyni Arteneum, mogę tak powiedzieć?
1: Tak, jestem kuratorem Arteneum. Mogę też tutaj tworzyć i malować, bo przeniosłam się tutaj też ze swoją pracownią i organizuję wystawy różnym artystom, stowarzyszeniom, fundacjom.
2: Możemy Cię zastać tutaj też przy pracy podczas malowania?
1: Tak, możecie i nawet niedługo kolejna wystawa planowana w Arteneum to wystawa moja. Można powiedzieć, że debiutancka, jeśli chodzi o taką skalę i powagę przedsięwzięcia. Będę prezentować swoje rzeźby i malarstwo, którego nigdy pod swoim nazwiskiem nie upubliczniałam, bo różne elementy, rzeźby są częściami instalacji mojego byłego męża Pawła Althammera. Natomiast ja swojej sztuki własnej jeszcze nigdy nie zaprezentowałam na wystawie indywidualnej.
2: Pierwsza taka wystawa, na której tak naprawdę pokażesz swoją sztukę, jakby na której ona po prostu wybrzmi w taki sposób, w jaki powinna brzmieć. A opowiedz mi troszeczkę więcej o tych pracach, które zobaczymy. Oczywiście nie chcę, żebyś tłumaczyła na swoją sztukę, tylko troszeczkę nas wprowadziła w ten świat, który będzie tutaj na nas czekał już niedługo. Bo powiedziałaś, że obrazy, rzeźby?
1: Centralną rzeźbą, obiektem będzie Miss Divorce, mój autoportret. Duża figuratywna, ceramiczna rzeźba. Powstała z odlewu, który wykorzystywał też mój mąż do prac, które są gdzieś na świecie. Jedna miała tytuł Bodhisattva, druga Good Morning Vistula. Mam taki zwyczaj, że zawsze jak przejeżdżam przez Wisłę, mówię jej dzień dobry Wisło. I to było inspiracją do tej rzeźby. A ta rzeźba, która będzie prezentowana tutaj na wystawie mojego autorstwa, jest jakby odpowiedzią i taką moją potrzebą wyrażenia siebie i odzyskania tego swojego ciała na rzecz wypowiedzenia siebie, żebym ja mogła się wypowiedzieć jako ja o sobie. I to chyba będzie taka centralna figura tej wystawy. Do tego zaprezentuję też takie mniejsze, małe, malutkie figurki ceramiczne oraz obrazy, duże akryle, dużoformatowe i też małe obrazki, oleje na płótnie z różnych lat mojej twórczości, bo to są prace od 2015 roku mniej więcej po bieżące lata.
2: To są prace, które powstawały tutaj w Warszawie, w twoich warszawskich pracowniach. Ciekawa jestem, czy to jakby Warszawa była tak dla ciebie zawsze takim miastem, w którym tworzyłaś? To są prace, które powstawały właśnie tutaj?
1: Tak, te prace w zasadzie chyba wszystkie, jeśli dobrze się skupię, powstały w Warszawie, a dokładniej na Brudnie, a jeszcze dokładniej albo właśnie w mojej pracowni, w świetlicy Matejki, albo w Arteneum też tutaj kończyłam, ale też przy kuchennym stole, kiedy byłam gospodynią, matką, żoną. Był taki okres w moim życiu, gdy tak żeby mieć takie wychodne od intensywnego życia prawej ręki asystentki, męża, żony, matki, trójki dzieci, zrobiłam sobie takie wychodne i chodziłam na koło gospodyń miejskich, żeby sobie raz w tygodniu pomalować. I odkryłam, że nie sprawia mi satysfakcji malowanie zadanych martwych natur, jakichś przedmiotów, z którymi ja nie czuję emocjonalnej więzi, że to są jakieś figurki, wazoniki, buteleczki, tkaniny, które po prostu mam odmalowywać po to, żeby ćwiczyć techniki. Odkryłam, że to, co najbardziej mnie kręci w tym malowaniu, to jest kontakt z przyrodą, bo kocham przyrodę, tam się czuję bezpiecznie, tam się uspokajam, a taka najbliższa i najbardziej dostępna przyroda w tym zaganianym codziennym życiu to są warzywa i owoce, pieczywo, które kroisz. I zaczęłam po prostu malować tylko i wyłącznie artykuły spożywcze. Nazwałam się malarką spożywczą, więc jest też reprezentacja kilku dosłownie, symbolicznie prac z tego okresu, kiedy byłam malarką spożywczą, aż po duże formaty i duże abstrakcje malarstwa akrylowego na płótnie w takich rozmiarach 1,80 m, więc jest duża rozpiętość, ale też jest spójność tej opowieści, bo jest to pewnego rodzaju opowieść, osobista opowieść o tym fragmencie mojego życia.
2: Tu zrobimy przystanek, ale wrócimy do Was o poranku w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99. 99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
15: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Radia CZ.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Wtorek trochę pochmurny na północnym wschodzie, a poza tym piękne słońce i wysokie temperatury. 21 stopni dzisiaj w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni również. 26 w Warszawie, 27 stopni w Opolu i w Katowicach. A najcieplejszym miastem dzisiaj w naszym kraju będzie Zielona Góra. Tam na termometrach 29 stopni.
2: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Minuta po siódmej, dzień dobry, witajcie. Do godziny dziesiątej mam przyjemność nastawiać Was na chillout. W Dniu Matki, przypomnę, 26 maja świętują także Angelika, Ewelina, Filip i Paulina. No, mamy też imieniny osób noszących zdziepko. Bardziej egzotyczne imiona, jak na przykład karp albo kwadrat. Ciekawe, jak to jest, jak się ma na imię kwadrat. I czy zdrobnienie to jest kwadracik. W każdym razie mocno ściskamy. No przepraszam. Odile, London Summers na dobry początek porannego spotkania.

0: 9 po 7, we wtorkowy poranek. Skąd się wziął Dzień Matki? No, słuchajcie, wszystko co dobre oczywiście z Ameryki. Czytam o to, że w 1870 roku działaczka społeczna Julia Ward Howe opublikowała apel znany jako Mother's Day Proclamation, no i proponowała w nim ustanowienie dnia, w którym nie tyle czczono by same matki, co wzywano do pokoju i sprzeciwu wobec wojen. No i powiedzmy, że zalążek Dzień Matki był świętowany właśnie w tenże sposób. Jeśli chodzi o nasz kraj, pierwsze oficjalne obchody datuje się na rok 1924, chociaż pojawiają się inne daty, 23, a nawet 1914. Jedno jest pewne, że 25 maja 1930 roku w sali Filharmonii Warszawskiej zorganizowano akademię pod hasłem „Spieszcie zacne matki, przyjąć w tym dniu wyrazy miłości i przywiązania od swej dziatwy”. Wstęp na tę akademię był biletowany, kosztował od 20 groszy do 3 zł. 20 groszy kosztował wtedy bochenek chleba, 3 zł kilo kiełbasy. No i w ogóle przez całe dwudziestolecie międzywojenne ukazywały się rozmaite broszury, materiały przeznaczone dla szkół i przedszkoli, które zawierały takie gotowe scenariusze obchodów, wierszyki czy też piosenki poświęcone Dniu Matki. Ale tak naprawdę obchody Dnia Matki, takie jakie znamy dzisiaj, narodziły się po wojnie, w zgoła zmienionym kontekście. Na początku Święto Matki pozostawało w cieniu innych świąt, Dnia Kobiet czy Święta Pracy, a taka najważniejsza zmiana zaszła za Gierka. Wtedy upowszechniono taki przekaz dotyczący roli macierzyństwa w państwie socjalistycznym. No i od tego momentu Dzień Matki funkcjonował już w tej wyraźnie utrwalonej formie, dokładnie tego dnia. Uzyskał wsparcie instytucjonalne, takim najbardziej rozpoznawalnym wyrazem Dnia Matki stał się utworzony w latach 80. w Łodzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. No i tak oto zupełnie niedawna świętujemy dzisiaj Dzień Matki, Dzień Mamy. Z tej okazji usmażyliśmy dla Was specjalny konkurs. Pytamy o to, w czym Wasza mama jest najlepsza. Konkurs @ZPL. Na odpowiedzi czekamy tylko do godziny 12. Do dzisiaj oczywiście. A do wygrania jest fantastyczny pobyt nad jeziorem. No ale szczegóły tego konkursu jeszcze przed 9.
1: Chili Z. Nastaw się.

0: No, takie poranne świnturzenie trochę. Jamie Callum i Roy Ben James w CZZ we wtorkowy poranek. 22 minuty po siódmej. Dzień dobry.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Autopromocja.
3: Już dziś od godziny 10:00 specjalny program prosto z plenerowego studia CZZ.
4: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
3: CZZ. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
9: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
3: Po reklamie.

0: 24 minuty do godziny 8. Fryderyki 2026 zostały rozdane. Albumem roku w kategorii pop alternatywny została płyta Obywatelka KL Kasi Linz. To jest płyta, na której wokalistka wykonała własne interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Fryderyk dla najlepszego alternatywnego albumu. Michał Fox Król, City Cluster. Muzyka ilustracyjna. Tutaj nagroda przypadła Danielowi Blumowi za muzykę do filmu Zamach na papieża w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Hip-hopowy album roku PZ za płytę Muzyka popularna. Statuetkę w kategorii album roku Rock and Blues otrzymali ex aequo Błażej Król za popiół i Waluś Kraksa Kryzys za tematy i wariacje. Album roku pop Zalia i Serce, fonograficzny debiut roku, Przon, Fryderyk dla teledysku roku, Maciej Aleksander Bierut, Kasia Linz i Karol Łakomiec za teledysk do piosenki Śmierć w bikini w wykonaniu Kasi Linz. No i Fryderyk 2026 w kategorii artysta, artystka roku otrzymała Kasia Linz za muzykę, która łączy pokolenia. Fryderyka dla najlepszego singla w kategorii pop alternatywny rock przyznano natomiast tej oto piosence.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

pewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały sport, ten co był i świat?

w zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki ja.

Najlepszy singiel w kategorii pop alternatywny rock. A może jeszcze się da, zaśpiewała Daria ze Śląska. Gratulujemy. Za 18:08.

11 minut do godziny 8 we wtorkowy poranek, 26 maja, dzień mamy. O konkursie przypominam, do 12 tylko czekamy na wasze zgłoszenia, co wasza mama umie robić najlepiej na świecie. O 8 prognoza, będzie konkurs taki poranny, będzie Fast Perfect jeszcze przed godziną 9. Tymczasem on i Jordan Rakey.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, Checkout, kusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Wtorek zapowiada się pięknie. W całym kraju, z wyjątkiem północnego wschodu, słońce, a w Suwałkach i w Białymstoku pochmurno, ale bez opadów. Ciepło, a nawet gorąco. 21 stopni w Gdańsku, 26 w Warszawie, 27 w Katowicach i w Krakowie, 28 we Wrocławiu i 29 stopni dzisiaj w Zielonej Górze.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Rafał Turowski.
3: Dzień dobry, witajcie. Wtorek, 26 maja. Tak a propos 29 stopni w Zielonej Górze. Oczami wyobraźni zobaczyłem te czartery przelatujące z Egiptu, pełne egipskich turystów do nas na wypoczynek. Lynn Lowe, Roosevelt, Harry Styles, Georgia Smith. Obejdziemy pewne urodziny i zaproszę do udziału w konkursie takim porannym. To przed godziną 9.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

8 minut po godzinie 8. No cóż, nie będę ukrywał, że przygotowałem tutaj dla was piękne informacje o tym, że się urodził, że wychowywał, że nagrał, odniósł sukces, otrzymał jedną nagrodę, czy też drugą, że był. Ale pomyślałem, nie, po prostu lepiej zagram. Bo 100 lat temu przyszedł na świat Miles Davis. Past Perfect.

Gdybym był Cyndi Lauper i usłyszał, że Miles Davis wziął mój numer na warsztat, to bym chyba zwariował ze szczęścia. Ona chyba zwariowała. 100 lat temu przyszedł na świat Miles Davis. W związku z tym Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej pokaże dzisiaj film Windą na szafot Louisa Malla z muzyką właśnie Milesa Davisa. A o czym więcej Magda Kasperowicz dziś po 10:00 prosto z MSN-u. 12 po 8:00.

0: George Smith, 22 minuty po 8. Ze smutkiem donoszę, że konkursu takiego popołudniowego dzisiaj nie będzie, a z radością, że będzie taki poranny. To już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: Dzień mamy warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9?
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.

Ach, cóż to za piękna i cudna piosenka jednocześnie. Goodbye Henry, All Green i Rave, czyli Z26.9. Konkurs taki poranny polega właściwie na tym samym co popołudniowy, tylko jest to z dziebko innej porze. Zapraszam do udziału. Szlaki rowerowe Europy, 50 tras pełnych wrażeń Daniela Sienkiewicza i Aleksandry Sienkiewicz, czyli rowerowych. Dokładam płytę Leonarda Cohena Can't Forget i oczywiście smyczkę od czyli Z. 321-321-500 to jest numer naszego telefonu. Pod tenże numer dzwonimy, chcąc wziąć udział w konkursie. Mamy jak zawsze trzy pytania w trzech kategoriach. Kochana słuchaczka, miły słuchacz dzwoni, informuje jakie są kategorie, wybieramy jedną. Czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna i właśnie te wskazujemy mając jeden strzał. Kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs. Taki poranny.
1: Paweł jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jak się dzień rozpoczął?
2: No całkiem dobrze. Właśnie jestem w drodze do pracy.
1: No pewnie, że całkiem dobrze. 26 stopni ma być w Warszawie, to jakieś egipskie są jasności, bym powiedział.
2: To no, prawda.
1: Pawle, zapewniam cię, że nic tak dobrze nie nastraja na cały dzień, tydzień, nawet miesiąc, jak wygrana w konkursie. Dzisiaj to jest konkurs taki poranny, w związku z powyższym. Zróbmy coś, żebyśmy wygrali, dobrze?
2: Dobrze, postaram się.
1: Okej. Szlaki rowerowe Europy, mam nadzieję, że jesteś cyklistą również.
2: Jestem i wybieram się w ogóle podczas wakacji na taką dłuższą trasę rowerem, więc...
1: Super, super, dobrze. Smyczko dołączam od nas i płytę Leonarda Cohena. Dobra, Pawle. Mamy trzy kategorie. Dzisiaj dla ciebie przygotowałem kategorię kolory, kategorię na G i kategorię Eurowizja. Wybieramy jedną.
2: Ojejciu. Może kolory.
1: Dobrze. Kategoria kolory. Dobrze. Wracamy czasami do myślami do czasów dzieciństwa i mamy oto przed oczami Anię z Zielonego Wzgórza.
2: Okej.
1: Okay. Ania z Zielonego Wzgórza, jak wiemy, miała kolor włosów rudy.
2: Rudy. Tak. Mhm.
1: Tylko, że ona nienawidziła tego koloru włosów.
2: Tak.
1: No nienawidziła. W związku z powyższym dziewuszka kupiła sobie handlarza farbę do włosów, czarną, i przefarbowała włosy na czarne. Niestety wyszły A. zielone, B. niebieskie, czy C. siwe.
2: Ma odpowiedź A. zielone.
0: Past Perfect.
1: Ojej, przepraszam, zły swój parek puściłem.
0: Słuchasz radia Chili Z.
1: W każdym razie odpowiedź
2: jest... Ale odpowiedź dobra,
1: odpowiedź jest poprawna, tak. Włosy wyszły jej zdecydowanie zielone. No i żeby jakoś wyjść z tej krępującej sytuacji, wraz z Marylą musiały po prostu te zielone pasemka obciąć. No dzisiaj byłaby uznawana za raczej taką trendseterkę, prawda? Jak sądzę, ale wówczas chyba to nie ten... Pawle, no super, dobra. Książkę, płytę i smyczkę pakuję i życzę ci wspaniałych podróży na rowerze.
2: Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego miłego dnia.
1: Dobrego dnia też, cześć.
2: Dzięki, cześć.
0: Chili Z. Nastaw się.

Tu, czyli Z, wesorkowy poranek za 13 minut, 9. Salt i Rex Orange County jeszcze przed 9. Past Perfect 1987 rok. Dzisiaj wspomnimy w naszej niewielkiej audycji. To są nasze plany najbliższe. Prognoza pogody na piękny wtorek już za kilkanaście minut.

0: Reklama.
1: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus. Teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen. Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Piękna pogoda w całej Europie Środkowej, Zachodniej i Południowej. Trochę pochmurno na krańcach północnych. No i temperatury, słuchajcie, tropikalne. 31 stopni dzisiaj w Rzymie, 32 w Wiedniu, 34 stopnie w Madrycie i uwaga, 36 stopni w Londynie. Taki oto będzie 26 dzień maja, wtorek, na naszym kontynencie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 9 minęła, u nas też w całym kraju piękna słoneczna pogoda do końca dnia, od 22 stopni w Gdańsku do 28 w Katowicach. Barry Can't Swim Woman na dobry początek 10 godziny dnia, a później nasza niewielka, ale jakże sympatyczna audycja Past Perfect 1987 rok. Dzisiaj wspomnimy.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

Just Perfect. Osiem po dziewiątej, 1987 rok dzisiaj wspominamy, a w 87 roku po raz pierwszy do naszego kraju przyjechała i zagrała Metallica. No jak wiemy z koncertu, który dopiero co się odbył, zespół ma się świetnie. No nie możemy tego powiedzieć o Modern Talking, którzy również wtedy w 87 roku przyjechali do Polski na koncerty, a był to duet szaleńczo popularny. 9 maja, krótko po starcie z lotniska w Warszawie, rozbił się lotowski IU-62. Zginęły wtedy 183 osoby. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy bez zmian. Starship na pierwszym, Nothing's Gonna Stop Us Now, I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, Whitney Houston na drugim. Mieliśmy Incommunicado, Marillion na szóstym, czy Wishing I Was Lucky, Wet Wet Wet na miejscu 10. Dzisiaj piosenka z miejsca 5, jeśli pozwolicie. Nie będę ukrywał, miałem zawsze miętę do Johnny Hates Jazz. Po prostu pop. Taki, gdyby ktoś, poproszę o definicję popu. Proszę, o to jest Johnny Hates Jazz. Płyta Turn Back the Clock ukaże się w 88 roku, ale już wtedy Shattered Dreams podbijało listy przebojów w całej Europie.

Tyle mi obiecała, jednak go zostawiła z takimi rozbitymi marzeniami. Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. 86 rok, wspominamy jutro, już, przepraszam, w czwartek o stałej porze, czyli około w pół do trzeciej. Teraz 12 po dziewiątej, Allure, a później Mateusz Gendek.

0: No tak właśnie, ładnie gramy w ten wtorkowy poranek, w każdy inny zresztą też. 22 po 9, za krótką chwilę Dexter's in the News Agent. Tymczasem przypominam, że...
1: Autopromocja.
2: Już dziś od godziny 10 specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
3: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
13: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
19: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
25: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: To, czyli ZW wtorkowy poranek, jeszcze tylko do godziny 12. Macie czas, żeby wziąć udział w wyjątkowym konkursie związanym z dzisiejszym świętem. No bo wiemy, że dzień mamy warto świętować każdego dnia. W związku z powyższym napiszcie, co takiego wasza mama robi najlepiej na świecie. To zgłoszenie wraz z numerem telefonu podeślijcie proszę pod adresem konkursmałpa.czyliz.pl. Do godziny 12, jako się rzekło, czekamy na wasze zgłoszenia. I autorzy dwóch odpowiedzi, które nas najbardziej chwycą za serce, otrzymają voucher na pobyt w hotelu dla dwóch osób. W hotelu położonym nad malowniczym Zalewem Sulejowskim w otoczeniu przyrody Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, jezioro, molo, relaks i regeneracja w strefie wellness. Tamże. Konkurs rozwiążemy dziś po południu, a na wasze zgłoszenia czekamy, przypomnę, do godziny 12. Co takiego wasza mama robi najlepiej na świecie? Konkurs małpa, czyli z.pl.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.

0: Było mi bardzo miło spędzić ten wtorkowy poranek z wami. Rafał Turowski, dziękuję, a za chwilę specjalne wydanie programu na Chillaucie poprowadzi Magda Kasperowicz i to nie ze studia, a mówiąc ściślej ze studia, które jednak jest nie u nas na Żurawiej, a w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Koniecznie proszę zatem z nami zostać.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: W studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Triumfowała Kasia Lins, publiczność poruszył hołdy Anny Marii Jopek dla Stanisława Sojki, a na scenie wystąpili m.in. Koma, PZ, Zalia, Daria ze Śląska i Krzysztof Zalewski. To w bardzo dużym skrócie ceremonia wręczenia tegorocznych Fryderyków. Gala muzyki rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 odbyła się w Warszawie wczoraj, a nagrody wręczono w 14 kategoriach. Laureatem kategorii Album Roku Muzyka Alternatywna został Michał Fox-Król za płytę City Cluster, natomiast Fryderyka za singiel roku pop alternatywny rock otrzymała Daria ze Śląska za utwór A Może Jeszcze Się Da. W kategorii album roku rock blues na najwyższym podium egzekwo stali Błażej Król z albumem Popiół oraz Waluś Kreksa Kryzys z płytą Tematy i Wariacje. Album roku pop to Zalia i Serce, a czyją rozwijającą się karierę będziemy śledzić w najbliższym czasie? Otóż nagrodę w kategorii fonograficzny debiut roku odebrał Przona. Artystką roku została Kasia Lins. Oświecenie, wystawa twórczości Marka Bimera wciąż do zobaczenia na warszawskiej Ochocie. Ekspozycję, która miała trwać tylko do niedzieli, ku naszemu zadowoleniu przedłużono. Oświecenie to pełna zaskakujących momentów, zachwytów, ale też refleksji, wędrówka przez świat sztuki jednego z najbardziej cenionych dziś polskich rzeźbiarzy i projektantów. O ekspozycji rozmawialiśmy z Markiem Bimerem jeszcze przed wernisażem.
3: Ogromną wagę przykładamy do tego, żeby w każdej odsłonie, w każdym pomieszczeniu była, nazywamy to scena, instalacja. To nie są ustawione pojedyncze obiekty, to nie jest typowa wystawa rzeźby czy obiektów, to są bardziej instalacje, takie wrażeniowe wydarzenia, z którymi człowiek będzie obcował.
2: W poprzemysłowej hali na warszawskiej Ochocie przy Barskiej ta wystawa jeszcze do 30 maja. A na koniec smyczki wśród zieleni, bo zapraszamy na sobotni skrzypcowy koncert w Krakowie. W Parku Decjusza wystąpi Sinfonietta Krakowia. W programie m.in. utwory Telemana, Mozarta i Leclera. Wstęp jest bezpłatny, koncert zacznie się o 15 w Parku Decjusza, a informacje o tych bezpłatnych wejściówkach możecie znaleźć na stronie sinfonietta.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Sprawdzamy mapę pogodową. W Gdańsku 20 stopni, w Katowicach 23, 22 stopnie, w Krakowie 20, w Olsztynie 21, w Poznaniu 21, w Warszawie i temperatura rośnie. Dzisiaj będzie gorąco w całej Polsce i bardzo słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Minęła 10, Magda Kasperowicz. Dzień dobry, na początku 26 dzień maja, wtorek, a ja chcę złożyć życzenia wszystkim matkom siłaczkom, które każdego dnia ogarniają rzeczywistość i każdego dnia dźwigają świat na rzęsach. Wszystkiego dobrego, kochane. Każdy artysta zanurza pędzel we własnej duszy i maluje swoją naturę na obrazach. To są słowa jednego z wielkich, którzy pisali o sztuce. A dzisiaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, my w tym miejscu, w samym sercu miasta. Witajcie w studiu plenerowym. Dzisiaj łączymy się z tego miejsca, bo sądzimy, że o sztuce najlepiej mówić tam, gdzie ona żyje, wśród ludzi. Bądźcie z nami do 13, a ze mną wspaniali kuratorzy i wspaniałe kuratorki. Będziemy Was zapraszać na fantastyczne wystawy.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 12 minut po godzinie 10, a my w samym sercu miasta, w jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, studio plenerowe. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona, słuchacze i słuchaczki, gdyż spotykam ciągle młode, stare koleżanki. W związku z tym to jest wielkie szczęście. Za chwilę Magda Lipska i pogadamy o wystawie Surrealizm Antyfaszyzm, a potem będzie tylko lepiej. Zaprosimy was na wyjątkowe wystawy, ale także na wydarzenia towarzyszące w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeśli ktoś ma jeszcze takie szczęście, że na przykład nie odwiedził Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, to bardzo wam zazdroszczę, tak jak zazdroszczę dobrych lektur, że to wszystko dopiero przed wami. Zatem dzisiaj wyjątkowe studio plenerowe Chili Z od 10 do 13 w samym sercu miasta. Zapraszamy tu do nas. Można przyjść, przywitać się, zbić z nami piątkę i posłuchać o dobrych rzeczach, które was tutaj w tym miejscu czekają. Bądźcie z nami, wszystkim matkom jeszcze, bo to jest ważne. Z okazji Dnia Matki składam najserdeczniejsze życzenia. Jesteście dzielne, jesteście siłaczkami, jesteście mądre i jesteście dobre. Ogarniacie zmianę opon, witaminy D, fluoryzację, obcinanie paznokci w małych rączkach i jeszcze mniejszych stópkach. Jesteście wielkie. Bardzo wam za to dziękujemy. Magda Kasperowicz, przybywajcie do MSN-u. Dzisiaj wyjątkowa plenerowa audycja Chili Z w samym sercu miasta.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: specjalne prosto z plenerowego studia Chili Z w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Autopromocja.
0: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
0: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Tylko w ten wtorek. Świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja. Ja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Miasto z warszawskiego MSN-u. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 10:30 na zegarze, z samego serca miasta. Magda Lipska z wami i ze mną, kuratorka wystawy Surrealizm Antyfaszyzm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy od pytania o marzenia senne i o nieświadomość. Z tym jest kojarzony surrealizm. Kiedy stał się narzędziem oporu politycznego?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo surrealizm kojarzymy właśnie tak, jak pani powiedziała, jako pewną estetykę, która przywołuje sny, marzenia senne, dziwne postacie, dziwne zdarzenia. Mało zaś mówi się o tym, że ta estetyka nie była celem samym sobie. Ona była narzędziem do osiągnięcia zmiany. Ta zmiana w rozumieniu surrealistów była zmianą polityczną. Oni chcieli przeformułować kulturę Zachodu, którą uważali za okrutną, która doprowadziła do I wojny światowej, w której zginęło bardzo dużo młodych ludzi. I widząc nabierające, rosnące w siłę faszyzmy w różnych częściach Europy, bali się, że doprowadzi to do powtórki tej tragedii. Tak się niestety stało, jednak w międzyczasie surrealizm bardzo silnie właśnie zaznaczył pewną taką ścieżkę ucieczki, czy taką alternatywę, którą Europa mogłaby podążać, gdyby słuchała artystów w tym przypadku.
1: Dlaczego ta wystawa dzisiaj, w 2026 roku, jest tak ważna?
2: No myślę, że te korelacje nasuwają się same. Znowu żyjemy w świecie, w którym jesteśmy otoczeni wojnami. Z jednej strony mamy wojnę w Ukrainie, wojna w Gazie, która trochę przycichła, ale przecież nie rozwiązała problemu Palestyny. Mamy sytuację zaognioną na Bliskim Wschodzie, więc znowu, podobnie jak 100 lat temu, jesteśmy w pewnym takim ogniu zmian. Nasza wystawa, która ma w podtytule Surrealizm i antyfaszyzm, jej tytuł brzmi Jesteś w sercu zmian. To jest właśnie ta sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili.
1: My jesteśmy dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w samym sercu miasta. Magda Lipska razem ze mną. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chili Z, na zegarze 10:36, ze mną Magda Lipska, kuratorka wystawy Surrealizm Antyfaszyzm. Przy okazji układania sobie w głowie tej wystawy, która z prac, który artysta gdzieś tak mocno w ciebie uderzył, która praca jest dla ciebie wyjątkowa i ważna?
1: Trudne pytanie, bo tych prac jest bardzo dużo. Jak wspomniałam przed chwilą, gdy rozmawiałyśmy, mamy na wystawie około 650 obiektów. To jest ogromna liczba, więc tych prac jest bardzo dużo, ale myślę, że jest kilka takich prac, które są po prostu szczególne, dlatego że wywołały niezwykły rezonans wśród publiczności, która je oglądała, ale też w historii sztuki. Na pewno taką pracą są prace Pabla Picassa, a szczególnie Guernica, która powstała jako taki symbol, jako obraz obrazujący właśnie okrucieństwa wojny hiszpańskiej. Muszę powiedzieć, że nie pokażemy Guerniki jako Guerniki, jest to po prostu niemożliwe, natomiast udało nam się zdobyć szkice, obrazy, które były przygotowawczymi obrazami do Guerniki, w których widzimy na przykład głowę konia w takim ostatnim dechu, który z siebie wydaje bardzo ekspresyjny. I generalnie rozdział wystawy, który dotyczy wojny hiszpańskiej, pokazuje, jak Guernica i właśnie ten język wizualny, który stworzył Picasso, zaraził całe pokolenie artystów, którzy odwoływali się do tej niezwykle silnej pracy.
0: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszamy na tę wystawę. Gdybyś miała powiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego trzeba ją zobaczyć?
1: No to padło już na początku naszej rozmowy. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest ona niezwykle aktualna i że możemy przeglądać się w tych pracach niemal jak w zwierciadle. A drugi powód jest taki, że chyba nie było takiej wystawy w Polsce, gdzie publiczność w Warszawie mogłaby zobaczyć takie grono wybitnych artystów. Leonora Carrington, Max Ernst, Remedios Varo, mogłabym wymieniać i wymieniać, więc bardzo zapraszamy.
0: Serdecznie zapraszamy, Magda Lipska, wielkie dzięki. A my za chwilę wracamy. Jesteśmy dzisiaj w studiu plenerowym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w samym sercu miasta i rozmawiamy z kuratorkami i kuratorami wyjątkowych wystaw, które warto zobaczyć.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 10:47, inna godzina niż zwykle i inne niż zwykle miejsce, zupełnie wyjątkowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w samym sercu miasta, tu, gdzie sztuka zaprasza Was wszystkich. My jesteśmy z naszą specjalną audycją do godziny 13. Dzisiaj jeszcze Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd, czyli czym jest ta metafora wyjątkowej wystawy w MSN-ie. Będzie także o tym, jak to poszło w pięty. No i Maria Jarema, to będzie wyjątkowe zaproszenie. To wszystko już niebawem w Chili Z. Zostańcie z nami.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Dice na Chill Out. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Magda Bauer w studiu.
1: W pogoni za kulturą.
2: I już po raz szósty spotkamy się wieczorem nad Wisłą, żeby zobaczyć jedyne w swoim rodzaju świetlne widowisko na falach rzeki. Przed nami River Lights 2026.
3: To widowisko, które łączy hipnotyczną muzykę, ludzi, światło, wodę, no i środowisko wodniackie Warszawy. Można zobaczyć wiele jednostek w jednym rozświetlonym korowodzie kołyszącym się na falach Wisły.
2: Mówi Przemek Dziubłowski, organizator River Lights.
3: Będą szkuty, galary, baty, motorówki, łodzie pasażerskie i małe statki. Wszystkie ozdobione światłem i dekoracjami. Oprawa muzyczna wyjątkowa. Lili Hauser oraz Fao Sanato.
2: To wszystko już 30 maja. W tym roku na łodziach pojawią się m.in. aktorzy Teatru Makata. Na Wyspie Przyponiatowskim będzie czekać na nas niespodzianka. Parada wystartuje o 21.30 w sobotę z dworca wodnego WWA i popłynie trasą pod Zamcze Cypel Czerniakowski. Paweł Pawlikowski wrócił z Cannes z nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Przypomnijmy, że osią fabuły jest podróż Tomasza Manna i jego córki Eriki przez powojenne Niemcy. Powracają obecne w twórczości Pawlikowskiego tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Polska premiera 19 czerwca, ale wcześniej na specjalne przedpremierowe pokazy filmu zaproszą nas krakowskie kina Agrawka i Kika. Tutaj pierwsze seanse już 4 i 5 czerwca. W Kice, no i 6 i 7 czerwca w kinie Agrawka. Niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej to jest tytuł najnowszej premiery krakowskiego teatru imienia Juliusza Słowackiego. Powstała ona we współpracy z Czeskim Teatrem Narodowym w Pradze i jest propozycją z gatunku political fiction w stylu środkowoeuropejskim.
4: Wiemy już, jaki jest odbiór w Czechach, wiemy, które żarty zwłaszcza działają. Generalnie trudno odróżnić, które bardziej, które mniej, ponieważ oni reagują bardzo, bardzo żywiołowo i to w zasadzie można naprawdę powiedzieć, że od samego początku do samego końca to są żywiołowe reakcje. Bardzo jestem ciekawy tego porównania z polskim widzem.
5: Tam to był hit. Tam się śmiali bardzo dużo. Tutaj tych punchline'ów jest sporo. Od pierwszej sceny to po prostu jest tak gęsto. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj będzie jeszcze lepiej, ale wiemy, że niektóre żarty, które tam działają po prostu mega, tutaj nie wejdą, bo Polacy nie znają Czechów tak bardzo, jak myślimy. Nie znamy się, mam wrażenie. Dużo się dowiedzieliśmy o Czechach teraz przy tej produkcji.
2: Mówią grający w spektaklu Antoni Milance i Daniel Malhar. Spektakl jest grany w tym tygodniu na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
1: W pogoni za kulturą.
6: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
1: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Minęła 11. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Dzisiaj w samym sercu Warszawy do godziny 13. Studio plenerowe Chili Z. W tej godzinie zaprosimy Was na wystawę Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd i pojawi się kuratorka, która opowie Wam, skąd pochodzi ten tytuł i co kryje się za tą metaforą, a także Szymon Maliborski, czyli Poszło w pięty i Piniak. To kolejne wystawy, na które zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w samym sercu miasta. Muzeum jest zwykle otwierane o godzinie 12. Można tutaj wpaść, zobaczyć nas, pobyć z nami, przywitać się, a my dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszamy Was na wyjątkowe wystawy, które warto zobaczyć. Jest piękna pogoda, można się przejść spacerkiem, można zobaczyć te wystawy, posłuchać, które z Wami rezonują i wybrać te, które przypadną Wam do gustu. Dzisiaj do godziny 13 kuratorki i kuratorzy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie razem z nami. To jest studio plenerowe Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 11.11 jest. To są urodziny godziny, jak powiedział Kuba Lachowicz, który mnie realizuje ze studia na Żurawiej. Wielkie brawa specjalnie dla niego, a my w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w samym sercu miasta. Oliwia Mimi Bosomtwe, Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Skąd pochodzi ten tytuł? Co się kryje za tą metaforą?
2: Tytuł jest parafrazą innego tytułu. Tytuł obrazu Mariana Bogusza z 1948 roku, który brzmi Drogi białych wdzierają się w czarny ląd. I uznałam, że po pierwsze będzie zabawny tytuł, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w wielkim, białym budynku, który tą swoją bielą też jakoś oddaje homogeniczność polskiego społeczeństwa, więc oczywiście jest to trochę żart, ale jest też oczywiście drugie, głębsze dno, ponieważ wystawa opowiada o okresie PRL-u i o tym, jak relacje z regionem dekolonizującej się wówczas Afryki Subsaharyjskiej i w ogóle z szerzej rozumianą czarnością kształtowały sztukę i kulturę wizualną tutaj w tym okresie.
1: Powiedz proszę, jak opisałabyś relacje między ciałem, przestrzenią a tożsamością w tej swojej pracy?
2: Jakie trudne pytanie. Ciało, przestrzeń, tożsamość. Na pewno elementy ciała są obecne, zarówno w pracach, które prezentuję i też jakby jako jakiś tam motyw, który się w wielu tych obiektach pojawia, no dlatego, że jakby czarne ciało, zwłaszcza w kontekście tej homogeniczności, o której mówiłam, przykuwa uwagę jakby z czymś odróżniającym, jakby to spektrum reakcji społecznych, które ono budzi, jest bardzo szerokie, prawda? Od jakiejś fascynacji, fetyszyzacji, orientalizacji, aż czasami po jak niechęć, nienawiść, agresję i rasizm. Więc tego jest bardzo dużo, ale jednocześnie w tej przestrzeni wystawy te różne elementy będą się, myślę, w niekoniecznie zawsze oczywisty sposób mieszać i tworzyć coś w rodzaju takiej układanki pokazującej taką wielokierunkowość tej epoki i też wielokierunkowość tych relacji. A kwestia tożsamości tak naprawdę gdzieś jest tutaj takim raczej dalekim echem, to znaczy w kilku miejscach na wystawie myślę, że będzie jakby taka refleksja, że w jakimś sensie produktem też tych relacji tej epoki są po prostu ludzie, którzy gdzieś powstali na skrzyżowaniu tych kontaktów. Natomiast to nie jest wystawa tożsamościowa, a raczej historyczna.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy Was na tę wystawę od czerwca do stycznia. My za chwilę wracamy do rozmowy. Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Pachnie żywą się. Rzucę, że ma...

0: na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 11:18 na zegarze, ze mną Oliwia Mimi, bo są twe. Drogi czarnych wkraczają w biały ląd niebawem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Co chcesz, żeby widzowie poczuli, wychodząc z tej wystawy?
2: Dobre pytanie. Oczywiście, że przede wszystkim chciałabym, żeby wyszli z takim poczuciem, że to jest w ogóle temat, nad którym warto się zastanawiać i w ogóle myśleć o polskiej przeszłości w jakiś taki bardziej złożony sposób, że jakby nie skupiać się tylko jakby na takich elementach przeszłości, które stały się takimi głównymi elementami jakby współczesnych opowieści. Tylko, że jest dużo różnych, czasami zapomnianych, czasami trochę zepchniętych na dalszy plan, jak się stało z tą historią tych relacji z Afryką subsaharyjską w PRL-u, bo były trochę inne pomysły i priorytety, odpocząwszy od lat 90. byliśmy bardzo skupieni na wejściu do NATO, wejściu do Unii Europejskiej, na gonieniu Zachodu, a to jakoś tak zostało splecione z tym, co jakieś nieatrakcyjne, a wydaje mi się, że to jest źródło inspiracji na przyszłość, na myślenie o tym, co dalej i jak sobie z różnymi wyzwaniami współczesnej globalizacji radzić. Więc chciałabym, żeby się poczuli zainspirowani.
1: Co cię najbardziej wzruszyło w tym procesie myślenia o tej wystawie, tworzenia, kreowania tej przestrzeni?
2: Wzruszyło? Chyba, znaczy nie wiem, czy wzruszenie to jest najlepsze, natomiast na pewno takim bardzo ekscytującym może procesem było dla mnie odkrywanie, jakby w trakcie gdzieś poszukiwań, jakby poszerzania tego, co się pojawi na wystawie, jak wiele artystek i artystów miało jakąś, że tak powiem, kartę związaną albo z tymi relacjami, albo z podróżami tam, albo tworzyło jakieś prace, które się odnosiły do różnych procesów politycznych czy społecznych. Trochę tak jak dzisiaj artyści opowiadają o wojnie w Ukrainie, czy o wojnie w Palestynie i podejmują różne kwestie polityczne, tak wtedy te procesy związane, no właśnie z ogłaszaniem niepodległości przez kolejne kraje Afryki, a wcześniej tą walką z kolonializmem, też były tematem interesującym nie tylko dla propagandy, ale też po prostu często dla zaangażowanych artystów, więc jakby każde takie kolejne znalezisko, kiedy to jakby znam postać po prostu z historii sztuki, znam z wystaw i nagle trafiam, tutaj jest jakiś szkic, a tutaj jest obraz, a tutaj się okazało, że ten lub tamta tam podróżowali polskimi liniami żeglugowymi do Afryki Zachodniej. Więc takie odkrycia są za każdym razem jakimś takim, że jednak to przeczucie, że tego jest więcej niż mogłoby się wydawać tak w pierwszym odruchu, że okazuje się słuszne.
1: Dobrze, że użyłaś wyrazu ekscytacja, bo mam wrażenie, że wtedy można być trochę jak Indiana Jones, który odkrywa i poszukuje.
2: No tak, znaczy to jest oczywiście jakby ten, powiedzmy, popkulturowy archetyp historyka sztuki, tak? Czyli nie my, nudni, w zakurzonych archiwach, bibliotekach, zgarbieni do późnych godzin na wertowaniu kolejnych stron, tylko tam właśnie skaczący z pociągów i odkopując cenne artefakty. No, czasami to tak wygląda. Trochę się czułam jak Indiana Jones, kiedy próbowałam odnaleźć obrazy, które pokazywano tutaj nieopodal w Pałacu Kultury i Nauki w 1969 roku na takiej wystawie Współczesna plastyka nigeryjska. To była dość wyjątkowa wystawa, bo wcale tak wiele sztuki nowoczesnej, nie rzemiosła, nie jakby tradycyjnych prac wtedy nie pokazywano, a to była taka...
1: To jest, proszę Państwa, ochrona, która tutaj chodzi.
2: Tak, jesteśmy w muzeum. No więc tutaj nieopodal była ta wystawa i ja miałam tylko listę obiektów, które nie było takiej dokumentacji, więc miałam listę obiektów. Miałam kilka zdjęć z otwarcia, z wernisażu, ale głównie skupionych na ludziach, a nie na tych takich pracach. No i przez kilka miesięcy szukałam, co to są za prace, gdzie one mogą być. I wtedy przez chwilę czułam się jak Indiana Jones, jak czasami udawało mi się znaleźć odpowiednik z tego małego zdjęcia w jakimś katalogu aukcyjnym, to tak podskakiwałam na krześle.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Oliwia, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję, zapraszam na wystawę.
1: Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd niebawem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień mamy warto świętować każdego dnia. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Napisz, co twoja mama robi najlepiej na świecie. Zgłoszenie wraz z numerem telefonu prześlij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najbardziej uroczych i chwytających za serce propozycji czekają vouchery na pełen odpoczynku i regeneracji, dwuosobowy pobyt w hotelu. Dzień mamy z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

0: Arena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 11:36 na zegarze, ze mną już Szymon Maliborski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Widzimy się po raz kolejny.
2: Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na parterze.
1: Dzisiaj o tym, jak to może pójść w pięty. Te dwa tytuły, Poszło w pięty i Piniak, brzmią bardzo swojsko, niemal dialektycznie. To jest zabieg celowy. Co to oznacza dla ciebie?
2: Tak, no, wystawa Przemysława Piniaka Poszło w pięty, czy Piniaka Przemysława, jest frazą, którą pożyczyliśmy od niego. Jest to częste powiedzonko, które streszcza jego sposób funkcjonowania względem świata sztuki. Zarówno takiej bezkompromisowości, która pewnie szła w pięty niektórym, jak i takiego kwaśno-gorzkiego chyba stosunku w ogóle do uprawiania sztuki. Bycia w centrum i na uboczu, bycia kimś, kto widzi siebie jako taką osobę, na którą projektuje się różnego rodzaju uprzedzenia, ale też jakiś taki rodzaj celebryctwa w tym był, więc ten ruch taki słodko-gorzki i do bólu, myślę, że był czymś, co charakteryzowało jego postawę twórczą.
1: Właśnie, jak w tej pracy przenika się humor i powaga?
2: Jeżeli chodzi o Piniaka, no to mamy do czynienia z twórcą, który już niestety nie żyje, a też ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie możemy spojrzeć na to, co sobie pozostawił, sprawia, że widzimy w tym takim uniwersum, które tworzył. Z jednej strony oczywiście takie trudne i ciężkie tematy. Choroba, rodzaj wykluczenia ze względu na tożsamość psychoseksualną, też jakiś taki moment, no w ogóle projektowanie i mierzenie się ze spojrzeniem innych, ale wszystko to jest, że tak powiem, przerzute przez artystę w sposób taki bardzo popkulturowy. Jest to artysta, który czerpał dużo z języka ulicy. W ogóle ulica jako taka przestrzeń takiego rozpadającego się świata, taniej konsumpcji, różnych uciech. No to jest coś, co na jego płótnach, pracach, które są obiektami, performance'ach pojawia się ciągle. To jest też artysta, który czerpał z języka potocznego. W związku z czym ten rodzaj takiej frazy, takiej, że tak powiem, nasączonej różnego rodzajami wypowiedzi, ale też czasami wulgaryzmami, czasami jakimś takim rodzajem dziwnej czułości, no to jest coś, co wszystko spaja ten świat do kupy.
1: Zapraszamy serdecznie dzisiaj studio plenerowe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za moment wracamy do rozmowy. Waszym i moim gościem jest Szymon Maliborski.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 11.45, jesteśmy w żywym miejscu kultury, sztuki w samym sercu Warszawy i tutaj dzisiaj wyjątkowi goście, wyjątkowe gościnie. Tym razem Szymon Maliborski. Wracamy do rozmowy Poszło w pięty i Piniak. No właśnie, wspomniałeś o tych inspiracjach, które są inspiracjami z codzienności. Co cię najbardziej zaskoczyło przy okazji pracy, tworzenia i myślenia o tym, żeby opowiedzieć innym historię Piniaka?
2: Myślę, że tym elementem była z jednej strony taka bardzo duża zaborczość artysty, jeżeli chodzi o rzeczy, które konsumował i które przetwarzał. Czyli mamy do czynienia z twórcą, który tworzył kostiumy, buty, był performerem, malarzem, tworzył obiekty, ale też pisał, miał jakiś taki rodzaj dobrej frazy i tego wyczulenia, więc odkrywanie tego, jak to jest estetycznie spójne, jak to uniwersum gdzieś tam się przekłada i rezonuje ze sobą w każdym aspekcie, myślę, że to było dla mnie zaskoczenie. Dwa, też ten rodzaj doświadczeń, które poruszał, właśnie takiego wykluczenia, też tego takiego zmagania się z codziennością, ale właśnie w taki sposób lajtowy, taki sposób, który właśnie miał jakąś taką cierpkość, ale też niesamowicie fajnie umiejscowione poczucie humoru. Że te rzeczy, jak to rezonowało, jak on rzeczywiście powiedział jakąś taką bardzo dużą historię związaną z w ogóle postrzeganiem mniejszości w Polsce i też jak ta jego historia zmagań z chorobą rzutowała na to wszystko. Jak to przepuścił przez siebie i jak to wyszło z takim bardzo spójnym nerwem estetycznym i takim afektywnym.
1: I umówmy się, że jest to wszystko ciągle i stale aktualne.
2: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że wystawa jest z nami prawie do końca sierpnia, to ten temat trudny i ciężki, chociażby właśnie związany ze zmaganiem się z epidemią HIV i AIDS, która wraca, temat związany z tym, co my robimy w ogóle z odpadami,

0: które zostają po nas, jakie możemy przetwarzać, co to znaczy, że my jesteśmy rozdarci dzisiaj przez jakiś taki rodzaj różnych pragnień. Piniak posługiwał się często takim sformułowaniem walki z demonami, między innymi demonem sieczki w głowie. To są rzeczy, które są pozornie błahe i codzienne, a jednocześnie bardzo mocno wpływają na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy.
1: Bardzo Ci dziękuję za to nasze spotkanie. Wielkie dzięki, że po raz kolejny możemy się spotkać i zapraszać naszych słuchaczy i słuchaczki do MSN-u w Warszawie.
0: Również mi bardzo miło i bardzo chętnie zapraszamy ponownie na rozmowę.
1: Dzięki, Szymon.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Pijama.
1: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusel. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reset. Reset. Nastaw się na chillout.
1: W studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Miesiąc fotografii w Krakowie, fotofestiwal w Łodzi. Te wydarzenia, jak zawsze, polecamy miłośnikom sztuki, obiektywu, fotografii dokumentalnej, a także artystycznej. Dołącza do nich wrocławski Intersection Photo Festival. To wydarzenie, znane wcześniej pod nazwą Photo Summit Days, zacznie się już w czwartek. Sercem festiwalu będzie Concordia Design Wrocław, gdzie zaplanowano spotkania z wybitnymi fotografikami, debaty, warsztaty fotograficzne i przeglądy portfolio. Pozostałe festiwalowe lokalizacje to bulwary. Tutaj na przykład wystawa fotografii Tomka Sikory, lata 80. i 90. i spotkanie z artystą. Na wystawę i spotkania traficie też w takich miejscach jak Galeria Fotogen, Studio BWA czy Galeria Oko. W tym roku w programie jest też prezentowana w Legnicy w Centrum Witelona wystawa Ryszarda Horowica. To przegląd kilkudziesięciu prac z ponad 5 dekad, który był wcześniej pokazywany w Kielcach i Pradze. A na cały festiwal zapraszamy już od czwartku do niedzieli. Spotykają się w pociągu i postanawiają spędzić jedną noc, spacerując po ulicach Wiednia. Rozmawiają o miłości, życiu, marzeniach, strachu, samotności, przyszłości i tym, co to znaczy być człowiekiem na progu nowego tysiąclecia. To scenariusz kultowych filmów Przed wschodem słońca oraz Przed zachodem słońca sięgnął w najnowszej premierze Teatru Warszawy reżyser Adam Sajnuk. Bohaterów, znanych wam być może z wielkiego ekranu, zobaczymy na scenie w nieco innej odsłonie.
3: Celina jest niezależną 30-latką z Paryża. Ma też pochodzenie polskie. Pochodzi z domu, w którym dostała bardzo dobrą też edukację i weszła dosyć odważnie w świat. Studiuje obecnie na Sorbonie socjologię. Jest realistką o bardzo wrażliwej duszy i romantyczką.
2: Mówi grająca Celinę Monika Markowska.
4: Filip jest Polakiem podróżującym pociągiem inaczej niż w filmie. I to jest kompletny romantyczny idealista, który z ideałami na słomianych nogach, który uświadamia sobie, że cały czas pragnął takiego spotkania. Jak to wspaniale spędzić jeden wieczór z kimś, nie patrząc ani razu na telefon.
2: To Robert Mróz, którego też zobaczymy na scenie, a ja myślę, że to wspaniale spędzić również wieczór w teatrze w towarzystwie takich bohaterów. Jeśli jesteście tego samego zdania, to mam dla was podwójne zaproszenia na 2 jutrzejsze spektakle, bo jutro przedstawienie Przed wschodem, Przed zachodem będzie można zobaczyć o 18 i o 20.30 w Instytucie Teatralnym w Warszawie. U nas podwójne zaproszenia na oba spektakle i bardzo proszę o zgłoszenia w tej sprawie na adres kultura@chillz.pl. Na moment jeszcze zostajemy w teatrze. Warszawski Teatr Ochoty oddaje głos i scenę młodym i najmłodszym twórcom. Trwa tutaj wyjątkowy przegląd obejmujący kilkanaście premier przygotowanych przez artystów działających na co dzień pod szyldem słynnego już ogniska teatralnego Ochoty. Codziennie 1, 2 albo nawet 3 premiery, na które na pewno warto zabrać młodych widzów i tak będzie aż do 1 czerwca. Na koniec kontrowersja, spektakl pod tym właśnie tytułem, a wszystkie inne znajdziecie oczywiście na stronie internetowej. Teatru Ochoty.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Minęła 12. Magdalena Kasperowicz, dzień dobry. Dzisiaj studio plenerowe Chili Z w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zapraszamy was na wyjątkowe wystawy z kuratorami i kuratorkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zapowiadamy to, co za chwilę ma nadejść. Opowiadamy o tym, co jest i co warto zobaczyć. A w tej godzinie między innymi Natalia Sielewicz zaprosi na Marię Jaremę. Pęknięty modernizm, fenomenalna wystawa i miałam przyjemność tę wystawę oglądać i bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, ale pojawi się też Łukasz Ronduda i zaprosimy Was na wystawę Edwarda Dwurnika, bez wątpienia jednego z najważniejszych polskich malarzy XX wieku. Wystawa skupia się na twórczości artysty z lat 70. i 80. i prezentacji dwóch jego głównych cykli malarskich zatytułowanych Sportowcy i Robotnicy. Opowiemy Wam o Dwurniku, który wierzył w realistyczne, współuczestniczące w życiu malarstwo i traktował to malarstwo jako egalitarny język, który pomagał komunikować się z postaciami sportretowanymi na obrazach. Zapraszamy bardzo serdecznie do 13, jak gdyby ktoś miał ochotę przyjść do muzeum. Jesteśmy tutaj w otoczeniu kwiatów i dzieł sztuki.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: specjalny prosto z warszawskiego MSN-u. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Jak będziecie w centrum miasta i zobaczycie biały, horyzontalny budynek zaprojektowany przez nowojorską pracownię naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki, które stanowi przeciwieństwo tego stalowo-szarego, socrealistycznego gmachu, to my jesteśmy tu w środku, w studiu plenerowym. 20 tysięcy metrów kwadratowych, 4,5 tysiąca metrów powierzchni wystawienniczej na czterech kondygnacjach naziemnych i podziemnych. MSN przez aż 20 lat nie miało stałej siedziby. Budynek na placu Defilad to spełnienie wieloletnich starań środowiska artystycznego. No i tutaj celowa rezygnacja z klasycznej stałej ekspozycji, kolekcję liczącą ponad 4300 obiektów, prezentuje muzeum w rotacyjnych układach tematycznych. Te same prace co kilka miesięcy mogą wisieć w zupełnie różnych konfiguracjach. New York Times umieścił Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na drugiej pozycji w rankingu miejsc, które trzeba odwiedzić w 2026 roku. Dużo plebiscytów wygrało Muzeum Sztuki Nowoczesnej i myślę, że stanowi już bardzo ważny obiekt na mapie kulturalnej w tej części Europy. Od otwarcia w październiku 2024 roku muzeum gościło łącznie ponad 800 tysięcy osób. Galeria na parterze jest zawsze bezpłatna. Tu prezentowane są rotacyjne wystawy młodych polskich artystów, a dzisiaj zapraszamy Was na poszczególne wystawy. W tej godzinie, już za chwilę, Maria Jarema i pęknięty modernizm. Wystawa, którą trzeba zobaczyć.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja. Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk.
3: Farma, spółka z OO.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Jesteśmy w Emesenie, ze mną Natalia Sielewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od Marii Jaremy. I takie pierwsze pytanie związane z tym twoim takim organicznym odczuwaniem. Dlaczego warto przyjść i tę wystawę zobaczyć? Dlaczego ta artystka jest tak wyjątkowa w swojej twórczości?
2: Maria Jarema przez długi okres czasu pozostawała w takim rejestrze legend i mitów w polskiej historii sztuki. Oczywiście była bardzo doceniona i jest kolekcjonowana przez większość publicznych muzeów, kolekcji. Natomiast nasza wystawa proponuje z jednej strony taką ciekawą lekcję historii sztuki w kontekście jej twórczości, która umożliwia prześledzenie tego, jak rozwijał się bardzo swoisty, odrębny język artystyczny Marii Jaremy. A z drugiej strony cieszy mnie, że użyłaś słowa organiczne, bo na mnie ta wystawa bardzo działa i rezonuje ze mną właśnie w sposób organiczny, zmysłowy i mam wrażenie, że publiczność także odbiera ją również stricte sensorycznie. To była artystka, która znakomicie operowała formą, natomiast nie są to prace tylko formalne. W nich jest zaklęta pewna specyficzna, myślę, że osobowość także samej artystki, nastawienie na eksperyment i taki brak hołdowania hierarchią różnych nurtów związanych z modernizmem, które ona absorbowała, ale też pozostawała w takim polemicznym dialogu.
1: Jako kuratorka wybierasz artystki, którym chcesz dać głos w muzeum. Jak ten proces u ciebie wygląda? Co się musi zadziać, żeby to coś, obiekt, osoba spowodowała, że myślisz o tym jako o potencjalnym narzędziu do narracji, opowieści, o tym, o czym chcesz opowiedzieć?
2: W przypadku Marii Jaremy tutaj trzeba wskazać, że Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, od wielu lat myślała o wystawie Jaremianki i też wokół niej skupiał się nasz program badawczy. Książka współwydana ze Słowo Obraz Terytoria, poświęcona pismom Jaremy, później przyszła konferencja. I było dla nas jasne od początku, również wtedy, kiedy zapraszałyśmy Erika de Chassey, współkuratora wystawy, wybitnego historyka sztuki, który także znał Jaremę od jej twórczość od wielu lat, wcześniej przygotował wystawę Wróblewskiego, że jest to bardzo taka nietuzinkowa postać także ze względu na właśnie, cóż, no ciekawą biografię to na pewno, ale też absolutnie nie odstająca od tego, co się działo w sztuce międzynarodowej w tamtych latach. Całkowicie nieznana poza granicami naszego kraju i w taki inspirujący sposób, myślę, przepracowująca zarówno doświadczenie przedwojennego i powojennego modernizmu. Ale żeby zmierzyć do brzegu i odpowiedzieć na twoje pytanie szerzej może o tym, jak znajdujemy, czym się kierujemy. To znaczy nasza misja polega, mamy bardzo wielotorową misję, jeżeli chodzi o wybór artystek, artystów i na pewno istotne jest dla nas taki szerszy komentarz na temat obecności kobiet w sztuce, ale w ogóle też postaci, które w jakiś sposób spinały i różne konflikty i przełomy, wyrwy w procesach historyczno-politycznych, które były w jakimś sensie też niepokorne. Myślę, że to samo można powiedzieć o Alinie Szapocznikow, której też muzeum poświęciło wiele badań, wystawę, pracę nad jej dorobkiem. Natomiast jeżeli chodzi o artystki młodsze, to teraz tylko zasygnalizuję jedną tutaj wystawę, która jest trochę też w dialogu z Marią Jaremą i wystawą Julie Meretu, czyli młodą artystką francusko-wietnamską Min Lan Tran. To też wydawało nam się, że takie współczesne podejście do języka abstrakcji, które przepracowane jest przez zupełnie inne doświadczenia, ale też w podobny sposób może opowiadać, może zajmować stanowisko na temat tego, co polityczne, co sporne, co bliskie doświadczeniu dziejowym, było takim argumentem.
1: Bardzo dziękuję. Natalia Osielewicz, kuratorka. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.

0: prosto z warszawskiego MSN-u. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 12.41 na zegarze. Ze mną Łukasz Ronduda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już teraz zapraszamy na to, co się będzie działo w lipcu, a warto czekać jak na najpyszniejsze rzeczy, które mogą nam się przytrafić. No cóż, Edward Dwurnik, to imię i nazwisko mówi wszystko.
2: Tak, Edward Dwurnik, jeden z najważniejszych i najbardziej popularnych polskich malarzy XX i XXI wieku.
1: I jaki był klucz? Co widzowie i widzki będą mogli na tej wystawie zobaczyć? O jakich dziełach możemy mówić i co nas czeka od 17 lipca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie?
2: Będzie to wystawa retrospektywna, skupiająca się na trzech pierwszych dekadach twórczości artysty, na latach 70., 80. i 90. Zmieniamy trochę właśnie punkt widzenia na Dwurnika, sięgając do jego początków. Chcemy położyć nacisk na jego taką źródłową postawę artystyczną. Moment, w którym on jedzie do Nikifora, czerpie ze sztuki naiwnej, odrzuca tradycję taką malarstwa wykładanego na Akademii Sztuk Pięknych, taki też odrzuca sztukę nowoczesną, która w tym czasie kwitnie i bardzo mocno wchodzi w portretowanie rzeczywistości społecznej tamtego czasu. Sam podkreśla właśnie wtedy, że pochodzi on, że jest pierwszą osobą w swojej rodzinie, która uzyskała wyższe wykształcenie.

0: powiedzmy kulturowo. Takie malarstwo interesowało Dwórnika właśnie. Też podkreślał właśnie swoje związki ze zwyczajnością, z konkretem takiego zwyczajnego życia.
1: Bardzo serdecznie na tę wystawę zapraszamy. Gdybyś miał jednym zdaniem powiedzieć, dlaczego warto przyjść, to?
0: Żeby zobaczyć malarstwo, które bardzo było związane ze społeczeństwem. Malarstwo, które nie jest egalitarne, malarstwo wspólnotowe. Właśnie staramy się pokazać poprzez Dwórnika, że malarstwo kiedyś służyło do wyrażenia całości życia społecznego, że ten malarz podobnie, tak jak Matejko, powiedzmy, starał się sportretować całość życia społecznego. To nie były fragmenty, to nie były... On bardzo rzadko siebie też malował. To jest malarstwo, które pozwala nam siebie bardziej zrozumieć i właśnie tak społecznie, politycznie. I możemy zobaczyć portret właśnie nas, naszego społeczeństwa. Oczywiście są to są lata 60., 70., 80., 90., ale stanowią one genealogię współczesności, myślę, współczesnej sceny politycznej, społecznej, tych emocji, które nimi rządzą.
1: Zapraszamy serdecznie, żeby się przejrzeć w lustrze. Łukasz Runduda, wielkie dzięki.
0: Wielkie dzięki.
2: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Magdalena Kasperowicz na żywo z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: 12:47 na zegarze, słuchacze i słuchaczki, i tak oto przez surrealizm i antyfaszyzm, przez drogi czarnych wkraczające w biały ląd, poszło nam w pięty, spotkaliśmy Marię Jaremę i zaprosiliśmy na przygodę z dwórnikiem lipcową. To wszystko dzisiaj wydarzyło się w naszym studiu plenerowym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do którego nieustająco Was zapraszamy, bo najlepiej eksplorować sztukę

0: indywidualnie i wziąć sobie do serca i do głowy wszystko, o czym dzisiaj wam powiedzieliśmy tu wspólnie z kuratorkami i kuratorami i wybrać sobie coś, co najbardziej z wami rezonuje i do was przemawia. To nasze studio plenerowe z samego serca miasta, z widokiem na Pałac Kultury, w miejscu, w którym możecie się spotkać z wyjątkową sztuką oko w oko. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że wszystkim matkom, siłaczkom z okazji Dnia Matki życzę nieustającej siły i wiary w to, że po buncie dwulatka, trzylatka, piętnastolatka i czterdziestolatka przychodzi święty spokój. Trzymajcie się ciepło do jutra. Jutro wstanę o 5:50, żeby od 7:00 opowiadać wam o naleśnikach. Cześć i czołem.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czy ci dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super! Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.
5: 69,99.
19: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
10: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Po reklamie.

0: line. And if you're still breathing, you're the lucky one.
1: Minęła 13. Dzień dobry, Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Dzień dobry, Katowice, ale odwiedzimy też Warszawę. Tym razem zaczynamy w Muzeum Śląskim w Katowicach. Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. To jest nowa wystawa tej instytucji, która będzie opowieścią o regionie i jego mieszkańcach, widzianych oczami jednego z najważniejszych fotoreporterów Śląska. Józef Makal przez 4 dekady dokumentował codzienność Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.
4: Widzowie będą mieli niebywałą okazję zobaczyć zarówno te bardziej znane fotografie autora, jak i takie, które nigdy nie były szerzej prezentowane. Opowieść została zbudowana wokół 3 nadrzędnych tematów – miasta, przemysłu i człowieka. Jednak ten ostatni w moim odczuciu jest kluczowy, bo dla Józefa Makala człowiek zawsze był najważniejszy.
3: Podkreśla kurator dr Kamil Myszkowski. Otwarcie tej wystawy już 28 maja o 18 w Muzeum Śląskim w Katowicach. Oświecenie. Wystawa sztuki Marka Bimera wciąż do zobaczenia w Warszawie. Ekspozycję, która miała trwać tylko do niedzieli, będzie można oglądać dłużej. A oświecenie to pełna zaskakujących momentów, zachwytów, ale też refleksji. Wędrówka przez twórczość jednego z najbardziej cenionych dziś polskich rzeźbiarzy i projektantów. O ekspozycji jeszcze przed wernisażem rozmawialiśmy ze samym artystą.
5: Ogromną wagę przykładamy do tego, żeby w każdej odsłonie, w każdym pomieszczeniu była, nazywamy to scena, instalacja. To nie są ustawione pojedyncze obiekty, to nie jest typowa wystawa rzeźby czy obiektów, to są bardziej instalacje, takie wrażeniowe wydarzenia, z którymi człowiek będzie obcował.
3: Ta wystawa w poprzemysłowej hali przy ulicy Barskiej na warszawskiej Ochocie jeszcze do 30 maja. Warto ją zobaczyć. Po raz 6 spotkamy się podczas tego weekendu nad Wisłą na River Lights 2026. To jedyne w swoim rodzaju widowisko na falach rzeki.
6: To widowisko, które łączy hipnotyczną muzykę, ludzi, światło, wodę, no i środowisko wodniackie Warszawy. Można zobaczyć wiele jednostek w jednym rozświetlonym korowodzie kołyszącym się na falach Wisły.
3: Mówi Przemek Dziubłowski, organizator.
6: Będą szkuty, galary, baty, motorówki, łodzie pasażerskie i małe statki. Wszystkie ozdobione światłem i dekoracjami. Oprawa muzyczna wyjątkowa. Lili Hauser oraz Fao Sanato.
3: I tak będzie już w najbliższą sobotę. Parada wystartuje o 21.30 z dworca wodnego WWA i popłynie trasą pod Zamcze Cypel Czerniakowski.
1: Magda Bauer, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszam za godzinę.
2: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Do 16 jesteśmy dziś razem w Chili Z. 3 minuty po 13 na zegarze. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam ode mnie. Po raz pierwszy, na pewno nie po raz ostatni. Charlotte Day Wilson, Selfish. Tak zaczynamy muzycznie nasze spotkanie. Chili Z.

zachwycająco wyglądała wczoraj prowadząca galę Fryderyków, nasza redakcyjna koleżanka Gabi Drzewiecka. Chylę czoła również przed laureatami Fryderyków. Największą bohaterką wczorajszej imprezy okazała się Kasia Linz, nagrodzona aż 3 statuetkami Fryderyka. To za projekt Obywatelka KL. Płyta Obywatelka KL uznana została najlepszą płytą z popem alternatywnym. Teledysk do piosenki Śmierć w bikini nagrodzony został Fryderykiem za najlepszy klip. Sama Kasia Linz zaś obwołana została artystką roku. Wśród nagrodzonych również Zalia, dwukrotnie, między innymi za płytę w kategorii pop, to za album Serce. PZ odebrał nagrodę dla hip-hopowego albumu roku, to za płytę Muzyka popularna. Fryderyka w kategorii album roku metal zdobyła grupa Koma za koncertową płytę z festiwalu Poland Rock. W kategorii rock i blues ex aequo Fryderykami podzielili się Błażej Król za album Popiół oraz Waluś Kraksa Kryzys za tematy i wariacje. Fonograficznym debiutem roku okrzyknięty został Przona. Fryderyk w kategorii alternatywa zaś powędrował do Michała Foxa Króla, to za płytę City Cluster. Wielkie brawa i ukłony dla wszystkich nagrodzonych.

Lately i Celeste to za nami w Chili Z, 23 minuty po 13. O jednym ważnym wczorajszym, Fryderyku, jeszcze nie wspomniałem, no to nadrabiam. Daria ze Śląska, nasza ulubiona bohaterka ostatnich dni, tygodni w Chili Z, to za sprawą nowej płyty Halo, co jest grane, to także za sprawą ubiegłotygodniowej live sesji dla Chili Z. Wczoraj również nagrodzona została Fryderykiem. To w kategorii piosenka pop alternatywny, a to za kompozycję A może jeszcze się da. No to przypomnijmy sobie, jak ta piosenka brzmi.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc, a może jeszcze się bał? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Czuję piosenkę Blood Orange, Mind Loaded. Blood Orange, Devonte Hines z zespołem po raz pierwszy w Polsce już w najbliższą sobotę, z kolei w Warszawie. A więcej festiwalowych poleceń w Chili Z już w czwartek o 12 w festiwalowym rozkładzie jazdy.

Vito Bambino w Chili Z z Americano świetnie radzi sobie aktualny singiel męskiego grania z udziałem Vito Bambino, Zali, wczoraj nagrodzonej dwoma Fryderykami, i Igora Herbuta. Z zaufanego źródła wiem, że jutro dla sympatyków męskiego grania i tej konkretnej orkiestry czekać będzie na nas pewna muzyczna niespodzianka. No to do jutra, jeśli chodzi o męskie granie, a do 14, jeśli chodzi o kolejne spotkanie z Magdą Bauer. Magda już gotowa, Leisure w Chili Z jeszcze przed 14, po drugiej muzycznie u nas z kolei m.in. Lee Kelly, James Bay, również Jessie Ware z nowej płyty. Zostańcie.

0: Flash Radio CZ. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy LEGO Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry o 14 przy mikrofonie, czyli Z Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Trojanki Eurypidesa na scenie Warszawskiego Teatru Powszechnego. Bohaterki, które przybywają do nas z bardzo odległej perspektywy czasowej, okazują się nam niezwykle bliskie. A całość staje się traktatem o nieuchronności i okrucieństwie wojny, ale też sile kobiet. W spektaklu w reżyserii Aleksandry Bielewicz znalazły się teksty z Trojanek Eurypidesa, a także Seneki. Sztuki wojny trojańskiej nie będzie, Żona Żiodu, a także wiersze Wisławy Szymborskiej i Rity Bumi Papa. Na scenie m.in. Grzegorz Hartmann, Aleksandra Bożek, Natalia Lange i Karina Seweryn. My mamy dla Was podwójne zaproszenia na najbliższe spektakle, te, które będą grane w Teatrze Powszechnym w Warszawie 30 i 31 maja. W sprawie tych zaproszeń piszcie proszę na adres kultura@z.pl. Muzyka pisana do filmów Andrzeja Wajdy, utwory Andrzeja Korzyńskiego i Wojciecha Kilara, ale też partytury Johna Williamsa do takich tytułów jak Harry Potter i Gwiezdne Wojny. Do tego kompozycje Rossiniego i Dukasa zabrzmią w czerwcu na placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Koncert Muzyka Srebrnego Ekranu w wykonaniu Symfonii Juventus będzie jednym z punktów programu festiwalu Centralny Plac Muzyki. Ten festiwal potrwa w tym roku od 19 czerwca do 7 lipca, a koncert, o którym teraz mówimy, 21 czerwca. Rozpocznie się o 20.15. Warto mieć go w planach na koncertowy czerwiec. Cisza. Projekt Ety Hawks i Pawła Pruskiego, artystów dźwięku, producentów i kuratorów, wraca do krakowskiej Krikoteki. A to oznacza, że przestrzeń galerii wypełni ambient. Taki, który opiera się na pejzażach dźwiękowych, dronach, field recordingach i improwizowanych live actach. Równie istotne znaczenie jak dźwięk mają tutaj wyciszenie i kontemplacja. Pojawiają się też bardziej eksperymentalne formy. Dzisiaj wieczorem o 19.00 będzie można wysłuchać ciszy w Krikotece, a także 28 maja, także o 19.00.
0: Magda Bauer, dziękuję. Słyszymy się o 15.00.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Na chillaucie w Chili Z zaprasza Bartek Winczewski.
0: Najwyższa pora rozwiązać nasz konkurs z okazji dnia mamy. Zrobimy to jeszcze przed 15. 14.04 tymczasem na zegarze. Od Jamesa Baya rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. No to również dla wszystkich mam ode mnie.
1: Chillaucie w Chili Z.

z piosenek poświęconych, dedykowanych mamom, wśród nich pamiętne do ciebie, mamo, znane również jako List do matki. To jedna z bardziej znanych piosenek z repertuaru Violetty Villas. Wspominam o tym nieprzypadkowo. Właśnie dziś, w Dniu Matki, twórcy filmu Violetta Villas opublikowali pierwszy jego zwiastun. Na razie krótki teaser. Teaser, w którym po pierwsze słychać fragment piosenki Do ciebie, mamo, a po drugie widać już, jak w rolę Violetty Villas wcieliła się Sandra Drzymalska. Czekamy na więcej, a premiera filmu Violetta Villas w polskich kinach 27 listopada. To Velo, SG Lewis, tymczasem w Chili Z na zegarze 14 minut po 14. Takie imieniny godziny.

Paris Tropical, czyli Z 20 minut po 14. Do Paryża na dłużej wrócimy sobie jutro. To przy okazji kolejnych meczów naszych tenisistek na turnieju Roland Garros. Tymczasem wracamy do wczorajszej gali wręczenia Fryderyków. Z dwoma statuetkami pod pachą wyszła z wczorajszej gali Zalia, między innymi za najlepszą płytę pop. To za album Serce, z niego właśnie u nas już teraz piosenka zatytułowana My.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From Down.

0: cigarettes after sex. Quizlet. KiliZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie.

Jessie Ware potańczymy w Gdańsku w listopadzie. Wtedy właśnie polski przystanek na trasie koncertowej Jessie Ware promującej jej ostatni album Super Bloom. Z niego właśnie za nami piosenka Right. A my od wczoraj pytamy was, co wasza mama robi najlepiej. Rozwiązanie naszego konkursu z okazji Dnia Matki na antenie, czyli Z jeszcze przed 15:00.

Gramy w Chili Z. Dzień mamy w Chili Z. No właśnie, kto jeszcze nie zdążył złożyć życzeń jego mamie, no to spieszcie się z telefonami, a najlepiej z wizytą i z kwiatami. My od wczoraj pytaliśmy was, co

0: Goni, a ja gubię się w chaosie. Ona parzy herbatę w tej samej filiżance co 20 lat temu. Siada naprzeciwko i mówi, no to opowiadaj. I nagle wszystko zwalnia. Nagle mam znów 7 lat i 37 jednocześnie. Nagle jestem bezpieczna. To cały czas pani Violetta, którą mamy na linii.
1: Dziękuję za przeczytanie.
0: Pani Violetto, czy życzenia mam je osobiście już złożone, czy to się odbyło telefonicznie?
1: Dopiero. Tak, telefonicznie, ale jutro będę ją widzieć i jeszcze ją ucałuję.
0: Wspaniale. Bardzo nam się ten mail, ta historia o mamie spodobała. Z wielką przyjemnością nagrodzę panią naszą nagrodą niespodzianką z okazji Dnia Mamy. Jest to voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu nad malowniczym zalewem Sulejowskim. Nie chcę niczego sugerować, ale ja na pani miejscu zabrałbym tam mamę właśnie, ale to
1: no
0: już...
1: No właśnie, tak planuję.
0: Proszę już sobie samodzielnie to rozważyć. Sulejowski Park Krajobrazowy, jezioro, relaks, regeneracja w strefie wellness, to właśnie czeka panią już niebawem. To jeszcze raz gratulacje.
1: Dziękuję
0: za kontakt. No i wszystkiego najlepszego.
1: Również. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają. To jest moje ulubione radio.
0: Cieszymy się bardzo. Pozdrawiamy i my. Najlepsze życzenia i dla pani mamy, i dla wszystkich mam. A lubi pani może Kaśkę Sochacką?
1: Lubię.
0: No to dla mam i dla pani Violetty także już teraz Kaśka Sochacka i komary.
1: Dzięki.
0: Oby te komary nie gryzły nad zalewem Sulejowskim.

To nie była jedyna okazja, aby dziś przy okazji Dnia Mamy zdobyć u nas voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu Magellan Business and Spa. Kolejny taki voucher do zdobycia u Kuby Lachowicza między 16 a 19. 10 minut pozostało do 15. Kolejna wspólna godzina przed nami, w niej muzycznie m.in. Georgia Smith, Romy i Lana Del Rey. Zostańcie koniecznie.

0: Ustaw się na chill out. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: Pogoni za kulturą.
1: Maj pełen premier i wernisaże, za nami Artywilla Warsaw. Przypominamy o Craft Days w Willi Gawrońskich w Warszawie i wystawie Oświecenie Marka Biemera, to też w Warszawie na Ochocie. A do Galerii Zachęta zapraszamy na kolejną nową ekspozycję. Artysta Krzysztof Gil zaprezentuje tutaj nowe, wielkoformatowe obrazy, instalacje i prace rzeźbiarskie. Wszystkie te dzieła zbudują narrację na temat doświadczenia przemocy oraz wykluczenia. Narrację odnoszącą się do historii romskich osiedli, represji wobec społeczności romskiej w Polsce, ale też sposobów reprezentacji mniejszości w kulturze. Ślady, architektura, obrazy mają tutaj skłonić widza do wejścia w relacje z dziełami i osobistego przeżycia, także refleksji. W czwartek oficjalny wernisaż, w piątek dyskusja poświęcona problematyce wystawy, w sobotę autorskie oprowadzanie Krzysztofa Gila, na które zapraszamy o 12:15, a wystawa zatytułowana Krzysztof Gil, nikt was tu nie chce, potrwa do 9 sierpnia. Niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej to jest tytuł najnowszej premiery krakowskiego teatru imienia Juliusza Słowackiego, spektaklu, który powstał we współpracy z Czeskim Teatrem Narodowym w Pradze.
2: Wiemy już, jaki jest odbiór w Czechach, wiemy, które żarty zwłaszcza działają. Generalnie trudno odróżnić, które bardziej, które mniej, ponieważ oni reagują bardzo, bardzo żywiołowo i to w zasadzie można naprawdę powiedzieć, że od samego początku do samego końca to są żywiołowe reakcje. Bardzo jestem ciekawy tego porównania z polskim widzem.
3: Tam to był hit. Tam się śmiali bardzo dużo. Tutaj tych punchline'ów jest sporo. Od pierwszej sceny to po prostu jest tak gęsto. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj będzie jeszcze lepiej, ale wiemy, że niektóre żarty, które tam działają po prostu mega, tutaj nie wejdą, bo Polacy nie znają Czechów tak bardzo, jak myślimy. Nie znamy się, mam wrażenie. Dużo się dowiedzieliśmy o Czechach teraz przy tej produkcji.
1: To takie sceniczne political fiction, a mówili o nim grający w spektaklu Antoni Milancej i Daniel Malchar. Spektakl grany jest w tym tygodniu na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie. Na koniec filmowy Sosnowiec, do którego zaprasza nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Już jutro startuje tutaj trzecia edycja Festiwalu Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury.
4: Rozpoczynamy zawsze filmem z udziałem Jana Kiepury i to jest po prostu ewenement na skalę światową, ponieważ nigdzie na świecie Państwo tego filmu obecnie nie zobaczycie, a będzie to tym razem Zdobyć Cię Muszę, film z 1933 roku.
1: To wyjątkowa kratka dla kinomanów, a o wszystkim Magdzie Mleczko opowiadała organizatorka Małgorzata Sznicer. Filmów będzie 6, do nich muzyka na żywo, a festiwal potrwa od jutra do 30 maja.
5: To wciąż nie wszystko na dziś od Magdy Bauer. Do następnego, zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
5: Po ciepłym dniu noc chłodniejsza i to wyraźnie. Nocą na termometrach od 11 stopni na północy do 17 na Rzeszowszczyźnie. W pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę nocą możliwe burze. Jutro nadal ciepło, choć już nie tak bardzo jak dzisiaj, od 15 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Miejscami możliwy przelotny deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
5: Tak jest, dzień dobry ponownie i zapraszam. Kolejna wspólna godzina w Chili Z przed nami. Na jej dobry początek już za chwilę Georgia Smith, przed 16:00 u nas także m.in. Romy z DXX oraz Lana Del Rey. Zostańcie z nami.
0: Na chillaucie w Chili Z.
5: A dla wszystkich mam niezmiennie wszystkiego najlepszego.

przytupem weszliśmy w tę godzinę wtorkowego popołudnia, czyli Zet. Najpierw Georgia Smith, później Romy, a przed momentem Steven Sanchez. Sweet Love, czyli Zet, kwadrans po 15. Kto czeka na nową płytę Lany Del Rey? Czekamy wszyscy. Miała być w styczniu, kończy się maj. Płyty nie ma, na razie jeden singiel. No to czekamy dalej, czyli Z tymczasem Lana pięknie zaśpiewa nam o radiu. Proszę bardzo.

0: się da. Najprościej jak tylko się da. To też piękna piosenka przy okazji Dnia Mamy. Pamiętajcie o waszych mamach, pamiętajcie o życzeniach. Michał Wiraszko, Natalia Mujanga za nami w Chili Z. 27 minut po trzeciej. Warpaint niebawem jeszcze dla nas pięknie zagrają.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
12: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
24: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
25: Sprawdź to sam, czy i dał, odkusi ceną każdy dział.
24: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
3: Po reklamie.

Daj down, siostry Haim, nie same, bo w towarzystwie Bon Ivera. No to teraz w Chili Z po polsku, dawno niesłyszana ptakowa.

Ode mnie na razie to tyle dziś wtorek, dziś wieczorem w Chili Z osobiście. Wyszukane do 20, zatem, a już za moment od 16 przy mikrofonie, czyli Z Jakub Lachowicz. Do zdobycia będzie kolejny podwójny voucher do hotelu i spa nad Zalewem Sulejowskim. To z okazji Dnia Mamy. Bądźcie czujni, a mamy wyściskajcie mocno.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak już jest.
13: Niskie ceny są codziennie w

Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Ale przygrzało. Najcieplej w tym momencie jest na zachodzie kraju. Tutaj nawet powyżej 30 stopni. Ale idzie ochłodzenie. Już w nocy w pasie od Kujaw przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę może zagrzmieć. Noc też będzie ciepła, bo 17 stopni w okolicach Rzeszowa, 11 na północy. Jutro nieco chłodniej, 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu i do tego może pojawić się wiatr.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, Jakub Lachowicz. To ja, 2:16. Mamy dzień mamy. Wszystkiego najlepszego mojej mamie życzę i wszystkim mamom. Drogie panie, jesteście często najważniejszymi kobietami w naszym życiu i piosenki o was się pojawią dzisiaj.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: No ale nie tylko, wiadomo. Yours, Clementine Douglas, Where Is That? Proponuję na początek. To popołudnie muzycznie należy do nas, gdziekolwiek jesteście, zapraszam. Razem jesteśmy do 19:00.

Daniel Powter zaśpiewał o złym dniu, ale tak pięknie zaśpiewał, że nawet jeżeli coś jest nie tak, to myślę, że teraz zrobiło się lepiej. I proszę pamiętać, że nawet jeżeli jest zły dzień, to jutro jest kolejny i mam nadzieję, że będzie dobry. O, 12 minut po 16. Czytam właśnie coś, co zbulwersowało Polaków. Otóż zwroty dużych ilości zebranych plastikowych butelek stały się dla wielu osób regularnym źródłem przychodu, jak się okazuje. I teraz w rozmowie z Faktem Piotr Juszczyk, ekspert podatkowy, informuje, że jeżeli ktoś to robi systematycznie, w sposób zorganizowany, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym obowiązkiem podatkowym. Jednym słowem, jeżeli będziemy na przykład zarabiać po 1000 zł miesięcznie dodatkowo, zwracając butelki, no to uwaga, bo może być niebezpiecznie. Niebezpiecznie pod tym względem, że się nie rozliczamy. Mówiąc wprost, gdy ktoś dorabia kilkaset złotych dziennie, codziennie przez cały rok, to już nie jest zbieracz amator, tylko przedsiębiorca. Nawet jeżeli z siebie tak nie postrzega i nie ma tu znaczenia, że pieniądze wypluwa automat. I ostrzeżenie, tutaj pan ekspert informuje, że nie dotyczy osób, które zwracają jednorazowo dużą liczbę butelek, za które same zapłaciły kaucję, bo w tym wypadku jest to odzyskanie wpłaconej wcześniej kwoty. Mowa o dorabiających. No to tak informuję. Gdyby ktoś jednak coś takiego uskuteczniał, to ostrożnie proszę. Paula Roma w piątek wydała zupełnie nowy album z resztek, singiel tytułowy. Zagramy teraz w Chili Z, 14 minut po 16. Paula Roma, Szczęśliwa Mama. Dzień Matki mamy, przypominam. I słuchacie Chili Z.

0: Im mniej wiem, tym lepiej. O tym właśnie tej Impala, Kevin Parker. The Less I Know, The Better w Chili Z. 24 minuty po 16. Arlo Park przed nami, Kat Burns. One, dwie piękne panie w naszej muzycznej kolejce. I tak wam gra Chili Z we wtorkowe popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
6: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25.

0: Zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Słuchasz Radia Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Pat Burns w Chili Z. 24 minuty i będzie 17. Wtorkowe popołudnie spędzamy razem i mam nadzieję, że jest wam po prostu dobrze. Tego życzę. Wczoraj, jak już pewnie wiecie, odbyła się ceremonia wręczenia Fryderyków. Galę poprowadziła nasza wspaniała Gabi Dyżowiecka i do tego Krzysztof Zalewski. I największą postacią wieczoru okazała się być Kasia Lins, bo zdobyła 3 statuetki za album Obywatelka KL, czyli album piękny z kompozycjami Republiki Grzegorza Ciechowskiego w nowych wersjach. Mocno wam ten album polecam. I nagrodzono ją za, cytuję, muzykę, która łączy pokolenia. I ta reinterpretacja Republiki to było dość ryzykowne, bo Ciechowski ma u nas w naszym kraju status niemal sakralny, a każda wersja jego piosenek od razu trafia pod czujne uszy jego fanów, którzy pamiętają oryginał. I Akademia Fonograficzna doceniła Obywatelkę KL, która stworzyła piękny album, jak powiedziałem, a odbierając nagrodę artystki roku, Kasia Lins zadedykowała ją wszystkim artystom idealistom, którzy robią swoje i wierzą w to, żeby nie wyczerpywać swojej twórczości, ani nie pozbawiać jej właściwości w zamian za zyski, jakie można z tego odczerpać. Trzecia statuetka trafiła do niej za teledysk. Chodzi o klip do piosenki Śmierć w bikini. Dwie nagrody wczoraj odebrała Zalia za album roku pop i singiel roku pop. Album Serce wygrał w kategorii pop. Singiel Kyoto, nagrany z Kubanem i Faustem, zdobył statuetkę w kategorii singiel roku pop. Jeżeli chodzi o pop alternatywny / rock, zwyciężyła Daria ze Śląska. Samo, że jeszcze się da w kategorii hip-hop OSTR. A PZ za muzyka popularna w kategorii album roku hip-hop. I bardzo się cieszę, że od kilku lat Fryderyki trochę zeszły na ziemię i bronią się tym, że kategorie rzeczywiście obejmują to szerokie spektrum i rzeczywiście jest to muzyka, którą większość z was zna. Fonograficzny debiut roku jeszcze, Przona, Złoty Fryderyk dla Lady Punk, pośmiertnie dla Stanisława Sojki. To wczoraj, a dzisiaj czekamy na nowy album, żeby za rok było co nagradzać i czego słuchać oczywiście. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Leave the Drop'em teraz w Chili Z.

jak ładnie się soulowo nam zrobiło, czyli Z, The Monobove, Saul Goodman i Waldek, czyli Z. 11 minut i będzie 17. To teraz singiel, którego bardzo dawno nie słyszałem w radiu. Numer piękny, to była wzruszająca ballada, która mniej więcej w połowie lat 90. podbiła serca słuchaczy z całego świata i nie ma co się dziwić. Był podium amerykańskiej listy przebojów, trzecie miejsce ostatecznie. Natomiast mowa o zespole Mazzy Star i singiel zatytułowany Fade Into You. Co ciekawe, z takich typowych muzycznych ciekawostek to towarzyszyły mu aż dwa teledyski. Pierwszy z nich to Pustynia i to był klip zrobiony na potrzeby Stanów Zjednoczonych. Natomiast taki światowy teledysk to był czarno-biały i akcja rozgrywała się w zaciemnionej sali balowej z czasów burleski. Czyli z jednej strony pustynia, z drugiej burleska. I jak wyszło? No, wyszło pięknie. Mazzy Star, dawno niesłyszane, teraz w Chili Z. I mam nadzieję, że kiedy usłyszycie ten numer, to powiecie, ale ja dawno tego nie słyszałem, słyszałem. No, po to tutaj jesteśmy i od tego jest radio. Wspomnijmy, 94 rok, 10 minut i będzie 17 w Chili Z.

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają nas przed burzami. One nocą w pasie od Kujaw przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Tutaj też może silnie popadać. Uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o środę, ta da nam wytchnienie. No na południu może nie. 25 stopni tyle będzie w Małopolsce, 24 na Śląsku, 21 to Mazowsze, 20 Pomorze Zachodnie i Wielkopolska. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad samym morzem, tutaj do 17-18 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Międzyczasie w Cílizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Wtorek mamy, dzień mamy, mamy. Dzień mamy, mamy, no ładnie powiedziałem, ale tak właśnie jest. I słuchacie Cílizet. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, polecamy się waszej uwadze i gramy. Fika na początek.
0: W międzyczasie w Cílizet.

Moja mama mówiła ostatnio obiera nadzieja. No bo mamy takie są właśnie. No i mądrzej już, a wiadomo. Sanach, Dawid Podsiadło, ostatnia nadzieja w Chili Z to za nami. A teraz zmienimy klimat. A to dlatego, że pierwsze minuty Ojca Chrzestnego, słońce na obrusach, wesele i ta muzyka, która oczywiście przywodzi od razu nam słoneczną Sycylię na myśl. Jest tam gdzieś też w tle Koni, jedyna córka Vita. Coppola zbudował Ojca Chrzestnego na patriarchacie jako systemie całym operacyjnym, bo to właśnie tam mężczyźni ginęli w jakichś takich mocno bohaterskich okolicznościach od kul, a kobiety obumierały powoli, gdzieś ignorowane, odsuwane na dalszy plan. I Koni Corleone przeżyła i to jest paradoksalnie jej największy dramat. W 2027 roku ukaże się powieść Koni Adriany Trigiani, zatwierdzona przez spadkobierców Marię Apuzzo. Jest to pierwsza autoryzowana historia z uniwersum Corleone, napisana przez kobietę i opowiedziana z tej kobiecej perspektywy. I nie jest to wybór przypadkowy, bo ta włoska, amerykańska pisarka i reżyserka rozumie ten materiał od środka. Według syna Puzzo, Antoniego, pierwowzorem Dona Vita była babcia pisarza, kobieta, która prowadziła rodzinę z tylnego siedzenia, ale prowadziła ją z taką absolutną skutecznością. I Coppola i Puzzo zbudowali wokół tej energii postać mężczyzny w garniturze, no bo to był taki czas i był taki przemysł, ale jednak u źródła Ojca Chrzestnego ponoć zawsze stała kobieta, tylko że nikt jej nie zapytał, jak ten świat wygląda z jej perspektywy. Więc teraz czytam, że Koni jest nie tyle sequelem, co powrotem do punktu wyjścia. Wytwórnia Paramount posiada prawa do całej franczyzny Ojca Chrzestnego, bo kupiła je już w 1969 roku w pakiecie, która obejmowała przyszłość i przeszłość całej tej serii. Więc jeżeli powieść odniesie sukces, to studio będzie miało mocny argument, żeby zacząć kręcić film. No wiadomo, że Coppola, mając 87 lat i nowy projekt w produkcji, to raczej nie. Natomiast Trigiani, jako autorka tego tekstu i reżyserka, może być oczywistą kandydatką. Koni ukaże się jesienią 2027 roku. Rodzina Corleone uczyła przez pół wieku, że wszystko można przewidzieć. Więc może czas na panią, która rozumie te zasady od środka. Poczekamy jak najbardziej.

0: Tak, oto Black, a dokładnie Katie Melua z Gruzji śpiewała piosenkę Black. Black to typowy przedstawiciel gatunku, to może nie, ale gwiazda jednego przeboju, jedynego, ale za to jakiego? Wonderful Life, taki czarno-biały klip, pamiętam, bardzo ładne to było, końcówka lat 80. I zajrzałem w encyklopedię internetową i okazuje się, że Polakom ta piosenka kojarzy się z programem Bliżej Świata. Czy ktoś pamięta jeszcze program Bliżej Świata? To był taki program w niedzielę wieczorem w telewizji i tam odtwarzano fragmenty programów ze świata satelitarnych. No antena satelitarna w tamtych czasach to było coś na dachu. No ja mam antenę akurat odkąd pamiętam, ale był taki czas, że z jakiegoś powodu nie było tam TVN-u. Ale to nie będę teraz robił wspominek emeryta Kuby, bo to nie. Black, to znaczy Katie Melua, za nami w Chivizat. 26 minut po 17, wtorkowe popołudnie spędzamy razem. Za moment Daniel Caesar, Finas między innymi. Tak wam gramy w Chivizat.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chivizat. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chivizat.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
3: Po reklamie.

Other Side, Stu Larsen w Chili Z. 17 minut będzie 18. Film biograficzny Violetta Villas doczekał się tymczasem pierwszego zwiastuna. To jest wyjątkowa produkcja, która opowie historię jednej z największych gwiazd naszej polskiej estrady. I to jest droga Violetty Villas od wielkich sukcesów na scenach Paryża i Las Vegas po dość taki smutny, dramatyczny upadek. Historia, która zostanie przedstawiona z perspektywy jej syna, który był świadkiem zarówno narodzin kariery Violetty Villas, jak i tych najtrudniejszych momentów w jej życiu. W główną rolę wciela się Sandra Drzymalska, która przeszła imponującą metamorfozę, żeby oddać wizerunek tej legendarnej artystki. I twórcy zaprezentowali ten zwiastun z okazji Dnia Matki, a jego tłem jest kultowy już utwór Do Ciebie Mamo, która jest piosenką od lat uznawaną za jeden z najbardziej emocjonalnych utworów w repertuarze Violetty Villas i który to dzisiaj wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska. Natomiast w obsadzie znaleźli się poza Sandrą Drzymalską Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk czy Borys Szyc. Premiera tego obrazu zaplanowana jest na 27 listopada. A u nas teraz Rubens, Piękne mam sny. To jedna z nowości. Pięknych snów jak najbardziej, ale to jeszcze nie. Kwadrans i będzie 18. Tak wam gramy we wtorkowym, czyli Z.

Jesus, Here in My Arms, czyli za 10 minut będzie 18, o 18 Magda Bauer w pogoni za kulturą, oczywiście jak zawsze o tej porze. A teraz są takie sytuacje, w których reklama lansuje przeboje i tak było przy okazji jednej z telewizji, która wykorzystała piosenkę, którą wam za chwilę zagram w jednym ze swoich spotów, a później to już poszło. Lenka dzięki temu zaistniała w naszej części Europy. Jakoś tak fajnie się to, myślę, wspomina, a The Show to jest jeden z dwóch sporych jej przebojów w Polsce.

0: Tu, czyli Z, minęła 18 w studiu, więc Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Znów spotkamy się wieczorem nad Wisłą, żeby zobaczyć wyjątkowe widowisko na falach rzeki. Chodzi o River Lights 2026.
3: Widowisko, które łączy hipnotyczną muzykę, ludzi, światło, wodę, no i środowisko wodniackie Warszawy. Można zobaczyć wiele jednostek w jednym rozświetlonym korowodzie kołyszącym się na falach Wisły.
2: Mówi Przemek Dziubowski, organizator River Lights.
3: Będą szkuty, galary, baty, motorówki, łodzie pasażerskie i małe statki. Wszystkie ozdobione światłem i dekoracjami. Oprawa muzyczna wyjątkowa. Lili Hauser oraz Fao Sanato.
2: Tak będzie 30 maja. W tym roku na łodziach pojawią się m.in. aktorzy z Teatru Makata, a na wyspie przy Poniatowskim czeka nas niespodzianka. Więcej szczegółów na stronie riverlights.pl. Do filmowego Sosnowca zaprasza nas Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Jutro startuje trzecia edycja Festiwalu Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury, mówi organizatorka Małgorzata Sznicer.
4: Rozpoczynamy zawsze filmem z udziałem Jana Kiepury i to jest po prostu ewenement na skalę światową, ponieważ nigdzie na świecie Państwo tego filmu obecnie nie zobaczycie, a będzie to tym razem Zdobyć Cię Muszę, film z 1933 roku.
2: Festiwal potrwa od jutra do 30 maja. Do zobaczenia będzie 6 filmów, a do wszystkich seansów grana będzie muzyka na żywo. Na koniec zaproszenie na dzisiejszy wieczór w Krakowie. Cisza, projekt Ety Hawks i Pawła Pruskiego, artystów dźwięku, producentów i kuratorów, wraca do krakowskiej Krikoteki. A to oznacza, że przestrzeń galerii wypełni ambient. Ambient, który opiera się na pejzażach dźwiękowych, field recordingach, improwizowanych live aktach. Równie istotne znaczenie jak dźwięk mają tu wyciszenie i kontemplacja. Pojawia się też eksperyment. Taki koncert, takie muzyczne doświadczenie dzisiaj o 19, a także w czwartek 28 maja.
1: W pogoni za kulturą.
5: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
1: Chili Z. Słuchasz radia Chili Z.
0: Dziękujemy, Magdzie Bauer. Uwaga, uwaga, kto brał udział w naszym konkursie z okazji Dnia Mamy, to za moment będzie rozwiązanie, więc proszę być przy telefonach.

0: Dzień Mamy w Chili Z.
1: To teraz bardzo przyjemna sprawa, ponieważ mieliśmy konkurs z okazji Dnia Mamy i są nagrody. Dzień dobry, Tomasz.
2: Dzień dobry.
1: Tomasz, jesteśmy w Szczecinie, pięknym Szczecinie. Co tam w Szczecinie? Piękna pogoda?
2: Tak, piękna pogoda. 29 stopni.
1: A, super. No to w Warszawie dzisiaj podobnie akurat. Tomasz, przejdźmy do konkretów. Dzień Mamy, który warto świętować każdego dnia. Zgłosiłeś się do naszego konkursu i napisałeś tak pięknie, że kto się nie wzruszy, ten serca nie ma teraz. W skrócie, no bo nie będziemy teraz mówić wszystkiego, natomiast napisałeś, że twoja mama najlepiej na świecie. Co robi? Tomasz zapomniał. Pamięta.
2: Pamięta.
1: No mama pamięta, a Tomasz nie pamięta. No, bo to jest mama, nie?
2: Dokładnie.
1: O czym pamięta twoja mama najlepiej? Tomasz?
2: Nie pamiętam, zapomniałem, żeby...
1: Dobra, to ja tak w skrócie może powiem. Pamięta, że nie lubisz cebuli w sałatce. Pamięta, że twoja żona pije kawę bez cukru, że córka boi się gromu. Pamięta, jakie kwiaty kupowała babcia. Pamięta, jak nazywał się piesek sąsiadów z bloku, w którym mieszkaliście w 95 roku. I pamięta o ludziach. Jak twoja mama ma na imię?
2: Lila.
1: Pozdrawiamy twoją mamę i Tomasz, tak oficjalnie teraz chciałbym ogłosić, że wygrywasz voucher na pobyt dla dwóch osób w hotelu nad Zalewem Sulejowskim. Oczywiście pokój dwuosobowy ze śniadaniem, nielimitowane wejście do strefy wellness, tam basen, jacuzzi, sauna, więc wycieczka ze Szczecina, myślę, będzie piękna.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Tomasz, uściśnij swoją mamę, uściśnij żonę i dziękuję ci za to piękne zgłoszenie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. I won't wait this time. No, not now, not again, not much longer.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka i Szum, czyli Z. Kaśka Sochacka, która kończy swoją trasę Wiosna 26. Zostały dwa koncerty w Warszawie, 8-9 czerwca. Później zaczynamy lato w amfiteatrach. Opole, Kielce, Gorzów, Szczecin, między innymi Płock, ale też Warszawa będzie, więc jak najbardziej proszę śledzić. Kaśka Sochacka w trasie. I te koncerty to jest coś niesamowitego, wiem o czym mówię. Oliwia Dym przed nami, Oliwia, która też za chwilę wystąpi w Polsce. Chwilę później między innymi przypomnę wam Family of the Year, świetny numer Hero. Tak wam gramy w Czyli Z, 22 minuty po 18.
2: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
3: Autopromocja.
4: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
5: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
4: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Po reklamie.

Family of the Year, czyli Hero, zespół amerykański nawiązujący mocno tradycją do muzyki z tamtego kontynentu, troszeczkę może lat 70. W 2015 roku bardzo wysoko na listach przebojów mieliśmy piosenkę Hero, którą przypomniałem wam przed momentem w Chili Z. To teraz wyobraźcie sobie pół kilometra na wysokości 180 metrów. Taki dystans zamierza przejść estoński linoskoczek po linie, która rozpięta będzie pomiędzy Pałacem Kultury a wieżowcem Warsaw Tower w Warszawie. Elastyczna taśma szeroka na kilka centymetrów zostanie rozpięta pomiędzy tymi dwoma najwyższymi budynkami w naszej stolicy. Wieżowiec Warsaw Tower do szczytu iglicy ma 310 metrów, Pałac Kultury do czubka ma 237 metrów i przejdzie po niej Estończyk Jan Ross, linoskoczek, który specjalizuje się właśnie w takich ekstremalnych wyczynach. I to wszystko już w niedzielę, 31 maja. Wystartuje spod zegara milenijnego na Pałacu Kultury, to jest wysokość około 160 metrów i przejdzie w sumie pod górkę na taras widokowy na Warsaw Tower na wysokości około 205 metrów. Co prawda nie znamy dokładnej godziny tego wydarzenia, bo ta zostanie podana dopiero w dniu jego organizacji, bo oczywiście zależy to od pogody i wiatru. No, ja na prostej drodze potrafię się przewrócić, a co dopiero na wysokości 180 metrów, ale może być to bardzo widowiskowe. I to wszystko w niedzielę, właśnie spod zegara milenijnego na Pałacu Kultury, na taras widokowy Warsaw Tower po linie. Proszę bardzo, takie rzeczy się dzieją właśnie w Warszawie. Za moment zagram wam w Chili Z piosenkę. Tak pomyślcie teraz, który utwór kojarzy wam się tak bardzo z mamą. W refrenie mama, przejmujący utwór, zmieniający swoje tempo i zmieniający swój nastrój, klasyk absolutny. Tak, to ten właśnie utwór będzie w Chili Z jeszcze przed 19.

0: wczoraj na Fryderykach. Proszę Państwa, 13 minut i będzie 19. Mamy wtorek, mamy dzień, mamy w Chili Z. I sobie pomyślałem, że dzisiaj muszę zagrać piosenkę specjalnie dla naszych mam. No i nie można nie zagrać tego utworu, który pojawi się za moment. Wprawdzie zapowiedziałem go krótko, może zbyt lakonicznie i może nie do końca w oczywisty sposób, jak zwykle słuchacze i tak wiedzą, o co chodzi. To jest piosenka, którą gra się w całości, od samego początku do samego końca i to jest prawdopodobnie jeden z piękniejszych utworów Freddiego i grupy Queen. Jeżeli chodzi o Freddiego, czyli chłopaka z Zanzibaru, który zrobił ogromną, ogromną karierę w Wielkiej Brytanii, później na całym świecie, mimo wielu jakichś takich przeciwności losu, trudności, on odnosi sukces i pojawiło się pytanie, czy on był do końca sobą, ale to na to pytanie polecam odpowiedzieć sobie samemu. Jedno jest pewne, zostawił nam bardzo dużo muzyki, a utwór, który usłyszymy za chwilę, ze słynnym Mama, no to jest połączenie niezwykłe. Połączenie opery, rocka. Wyobraźcie sobie, że ta piosenka składa się ze 120 ścieżek, 120 różnych efektów dźwiękowych nałożonych na siebie i chyba nie można go dzisiaj pominąć. Drogie mamy, wszystkiego najlepszego paniom życzę. Mojej mamie też. Kocham cię, mamo. Kasiu, moja kochana. I zagrajmy na koniec Bohemian Rhapsody, grupa Queen. Jakub Lachowicz, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro, wyjątkowo o 15. Do usłyszenia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: cigarettes after sex. Quizlet. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
8: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

We wtorkowe wieczory w Chili Z jak zwykle zapraszam na osobiście wyszukane Bartek Winczewski. Dobry wieczór, razem jesteśmy do 22:00. Earthling, czyli takie trip-hopowe wspomnienie z lat 90. na dobry początek naszego spotkania. W latach 90. zresztą zostaniemy. Już teraz Bahamadia, to z kolei rok 1996, 30 lat zatem minęło od premiery debiutu tej amerykańskiej raperki. Fantastyczna płyta zatytułowana Collage, to polecam w wolnej chwili. A dziś w osobiście wyszukanych oczywiście nie tylko wspomnienia sprzed lat, dużo także nowej, świeżej muzyki. Zapraszam zatem, zostańcie.

individual's needs, like soul food for thought.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.

Druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chili Z rozpoczęta. Otworzył ją Alex Gofer. Podobnie jak godzinę pierwszą, zaczynamy od muzycznych wspomnień z lat 90. You, My Baby and I, Alexa Gofera właśnie w remiksie Pepe Braddocka. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w 90sach. LTJ Bookem, Mood Swings, to już teraz. Ale spokojnie, nie tylko muzyka sprzed lat. W tej godzinie kilka nowych, świeżych rzeczy również się pojawi. Jak to mamy w zwyczaju w tych drugich godzinach osobiście wyszukanych? I dziś do 22 już bardziej klimatycznie, spokojnie, jazzowo. Tak właśnie będzie. Zostańcie z nami.

de penser. Ça a changé, c'est quoi? Fuck!

dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chili Z to już prawie wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam oczywiście za tydzień. Za tydzień to już będzie czerwiec. No proszę, jak to wszystko szybko nam leci. Bartek Winczewski, dobrej nocy, do usłyszenia w Chili Z. Słyszymy się jutro. Jutro akurat o 11. No to do miłego. Barrel Jones i Nubaya Garcia tymczasem ode mnie na pożegnanie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.